tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jak stanik, co za nic się nie chce. Okej.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: No i tak nam się zrobił czwartek. Dzień dobry.
1: Jasne, sam się zrobił. Ja to pracuję od poniedziałku,
0: to,
1: żeby jak najszybciej przed piątek, a bez wątpienia elementem oczekiwania na piątek jest także przyjemność poranka czwartkowego.
0: Dziękujemy ci, Irek, za ten wysiłek.
1: No i teraz dobrze.
0: Asia Meus, Irek Jakubek.

0: Alok, Khalid i hity na maksa, dzięki którym czwartkowy poranek jest jeszcze przyjemniejszy.
1: I odkrycie, które zmieni wasze życie. No. Naukowcy potrzebowali badań, żeby stwierdzić, że zwierzęta żyjące w miastach zachowują się inaczej niż te, które żyją na wsiach.
0: Tak coś czułem, bo ta krowa na wsi, to ona daje mleko. A krowa w mieście stoi teraz na tym zielonym, a mogłaby już jechać.

0: mama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: I po reklamie.

0: Już prawie szósta, dużo informacji z regionu, za parę chwil w RMF Max.
1: Prawie 90% Polaków, to jest w ogóle szokujące, dorosłych Polaków żyje inaczej niż zakładało.
0: Mnie bardziej interesuje to pozostałe 10%, bo to najpewniej są ci, którzy nie mieli planu, nie mieli oczekiwań i udaje im się w życiu uniknąć rozczarowań, czego Państwu i sobie życzymy.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. To czas na najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu. Adam Szostok, zapraszam. Na początek przypomnienie, w najbliższy piątek w Ciechanowie młodzi przejmą plac. Przed ratuszem będzie się sporo działo, posłuchajcie o szczegółach.
3: Okazja to symboliczne otwarcie placu Jana Pawła II po dużej metamorfozie. Część betonowych nawierzchni zastąpiła zieleń, pojawiły się nowe nasadzenia, pergole, ławki, huśtawki i stoły piknikowe. Zamontowano też nowy estetyczny szalet. Z tej okazji miasto przygotowało całodniowe bezpłatne wydarzenie skierowane głównie do młodzieży. Od rana zaplanowano grę miejską i liczne strefy aktywności muzyczną, gier i rekreacji. Będą też food trucki i strefa relaksu. Wieczorem na placu odbędzie się silent disco i kino plenerowe. Początek o 10, a zabawa potrwa do późnego wieczora.
2: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych na modernizację ulic księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego na osiedlu Podzamcze. Inwestycja obejmie nowe nawierzchnie, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. No i poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, wspierającego lokalne inwestycje samorządowe. Wcześniej na Podzamczu odnowiono już ulicę Zamkową, Zagłoby, Kmicica i Rycerską oraz zbudowano ogród deszczowy.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Ponad 600 motocyklistów zapowiedziało się na przyszły piątek w Ciechanowie, bo właśnie wtedy na Błoniach Zamkowych rozpocznie się 3-dniowe spotkanie motocyklowe, czyli największa tego typu impreza w regionie. To już jubileuszowa 20. edycja. Każdej maszynie będzie się można przyjrzeć z bliska. Będą też pokazy freestyle motocross, czyli ewolucje na motocyklach wykonywane 8 metrów nad ziemią. No i parada, a ta już w sobotę.
5: Taki punkt kulminacyjny naszego eventu po paradzie motocyklowej, która wyruszy spod Kościoła Farnego, ulicami 3 Maja, ulicą Orylską, Armii Krajowej, 17 stycznia, Jesionową, Parkową i w zasadzie wjeżdżamy już na Błonia Zamkowe, gdzie właśnie odbędą się wspomniane skoki motocyklowe, również tej oprawie takiej rock'n'rollowej, bluesowo-metalowej, punkowej. Jako pierwszy zagra zespół Suffragium, następnie Krnąbrny, Madstone, zespół Liszaj, jako gwiazda wieczoru Pull the Wire.
2: Mówił Albert Brym z klubu motocyklowego Wolny Wydech MC Poland. A w Poświętnem zakończyła się kompleksowa inwestycja obejmująca budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia LED. Nowa kanalizacja odprowadza wodę z całego osiedla i wyposażona jest w separator. Nawierzchnia jezdni i chodników też została wykonana z kostki brukowej. Na zakończenie w Płońsku trwa zbieranie pamiątek związanych ze stadionem, akwenem Rutki i z 35-leciem samorządu. Mieszkańcy mogą przekazywać zdjęcia, dokumenty oraz wspomnienia do pracowni dokumentacji dziejów miasta lub Muzeum Ziemi Płońskiej. Inicjatywa ma wzbogacić zbiory i przypomnieć historię miasta podczas trwających inwestycji, żeby potem można było pokazać, jak było i jak jest.

0: Tylko Eben ma tę moc, żeby mnie powstrzymać. To był Eben. Przed momentem. Już się paliłem, żeby wam powiedzieć trochę wcześniej niż o 6.10 o wielkim porannym zamieszaniu, które na ulicach Krakowa. Sorry Polska, wybaczcie, ale mam znajomych, którzy jadą codziennie rano alejami Trzech Wieszczów od Jubilata w kierunku Kleparza. Jest gigantyczna awaria wodociągowa.
1: I to się przełoży także na ruch drogowy, bo dostępny do jazdy będzie tylko skrajnie lewy pas. No i już wiecie, co to znaczy w Krakowie.
0: Normalnie są trzy, w tym bus pas, a teraz jest jeden, na którym mają się zmieścić wszyscy, więc będzie klasyk z północy dzisiaj w nocy. Posuń się. Zrób miejsce. Świat też się spieszy o 6.10. Tu RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po 70 roku życia. A ja wszystko ci wytłumaczałeś, bo do 70 to szukasz satysfakcji, to tu, to tam.
4: No tak.
3: Zglądasz się, hop, hop, satysfakcja, gdzie jesteś. A po 70 to już do ciebie dociera, że raczej ją znalazłaś. I zaczynasz się nią delektować. Ale to jeszcze przed tobą bardzo, bardzo, bardzo
4: dużo czas
3: czasu. No, dużo czasu. Jeszcze długo będziesz szukała. No, już dopiero po 70 ją znajdziesz.

0: Właśnie tak sobie trzeba powiedzieć. Beautiful now. Beautiful. I jak sobie now tak głośno powiecie w czwartek rano przy RMF Max, to tak właśnie będzie. Działa? Działa?
1: Beautiful
0: now. No widzicie, jak działa. No.
1: So ekstra. No nie wiem. 28 minut i godzina 7. Doktor Meus, Joanna, Irek Jakubek.
0: Nic nie zapiszę.
1: Siemano rano. Ja mam odkrycie naukowe, które zmieni twoje podejście do życia o poranku.
0: O, proszę.
1: Twoje, droga słuchaczko, i twoje, Asia, też. No. I wszystkich słuchaczy również. Jak się chcemy odstresować, naukowcy udowodnili, to trzeba wzdychać.
0: Aha.
1: Więc to nie jest pretekst, by się pokłócić, że on tak sapie. No, on sapie, że coś chodzi.
0: On właśnie sapie po to, żeby nie krzyknąć.
1: On się odstresuje.

0: powrót z juwenaliowej przygody. RMF Max nie ocenia, RMF Max rozumie.
1: Oczywiście.
0: 20 minut przed godziną 7 my też wracaliśmy
1: kiedyś
0: z juwenaliowej przygody o 6.40.
1: Tak.
0: Jak kiedyś? W sobotę byłem na juwenaliach.
1: No właśnie, w sobotę to było kiedyś. No,
0: co właśnie. Ale to jest fajnie. Ale to jest fajnie, to jest RMF Max. Dzisiaj rozdajemy wam wejściówki na Taco Hemingwaya i Taco Sytuacja przez cały dzień w Maxie. Dajcie znać, komu trzeba bilet na Taco Hemingwaya. Dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie, a wejścióweczki do zdobycia u nas. Reklama.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłam?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Kolejna potężna dawka najlepszej muzycznej energii. Prosto od RMF Max, prosto do waszych uszu. Tak to tutaj działa o poranku.
1: To była Keira Sauer, 10 minut i 7. I rzecz, która klika się w internecie przepotężnie.
0: Piękne.
1: Bo to jest historia, która wywołuje uśmiech, zwłaszcza u kierowców samochodów innych niż taka kosmiczna Tesla Cybertruck.
0: Tak, kierowca takiej kosmicznej Tesli Cybertruck chciał sprawdzić, czy wszystkie systemy, które ten samochód ma, na pewno dobrze działają. I chcąc sprawdzić, czy działa tryb brodzenia. Wjechał do jeziora.
1: I nie wyjechał.
0: Nie działał.
1: Bo widzisz, te wszystkie systemy w samochodach, one się zawsze opierają na zaufaniu. Zaufaniu. To one są tam no. I tego się nie sprawdza. Poduszki powietrzne na przykład. One są. Mają działać, jak będą potrzebne, ale błagam, nie sprawdzajmy tego 9 minut przed godziną

0: Godzina 7 tu RMF Max i wasze ulubione hity na maksa.
1: O 7 flesza, w nim protesty w Warszawie, awaria i korki w Krakowie. RMF Max i słońce na niebie.
0: Super, dla równowagi zostańcie, na szczegóły będą o 7.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach. A ci, co pierwszy raz widzą, och.
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: 21 maja, czwartek, wybiła siódma. Kinga Nega. Zapraszam na przegląd najważniejszych tematów w RMF Max. Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MON uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
1: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
0: Tyle Michał Radkowski. Nie dla Zielonego Ładu, zamykania kopalń i zwolnień grupowych. Na moment wracamy do wczorajszego dużego protestu antyrządowego związkowców, który odbył się w Warszawie.
2: Ja mam wnuków, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
3: Nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
0: Manifestacja przebiegała spokojnie, nie odnotowano incydentów. Teraz błyskawicznie przenosimy się z obecnej stolicy do dawnej. W Krakowie poważna awaria wodociągowa. W centrum miasta część mieszkańców Alei Krasińskiego nie ma dostępu do bieżącej wody. Są też utrudnienia dla kierowców. Od Jubilata w stronę Kleparza dostępny tylko skrajny lewy pas. Tworzą się korki.
4: To jest RMF Max.
0: Maj do tej pory nie rozpieszczał nas specjalnie, jeżeli chodzi o pogodę, ale nareszcie mamy dobre informacje. Dzisiaj niemal w całym kraju na termometrach pojawią się przyjemne wartości powyżej 20 stopni.
5: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
6: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
7: Jeszcze są.
8: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
0: Usłyszała w parku ujazdowskim Magdalena Greinert. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie. Flash sportowy otwiera finał europejskich rozgrywek. Aston Villa z pucharem Ligi Europy. W finale klub z Anglii pokonał 3-0 niemiecki Freiburg. Mati Cash kolejnym polskim piłkarzem z europejskim trofeum. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie. Polscy siatkarze z wieloma debiutantami w składzie przegrali w Sosnowcu z Serbią 2-3. Był to pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Nowy rozdział w historii Górnika Zabrze. Jest zgoda na sprzedaż 86% akcji klubu w firmie jego piłkarza Lukasa Podolskiego. No i jak wspominałam we Flashu, w końcu robi się cieplej. O poranku wszędzie już powyżej 10 stopni, a będzie więcej. 20 stopni dzisiaj w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wrocław, Opole, Zielona Góra. Tu dzisiaj sporo słońca i bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, uwaga, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Ten fragment nie służy do ziewania. To jest wstawaj, nie udawaj. To jest RMF Max 300 do wygrania za chwilę 4 minuty teraz po 7.

0: Jak ona nam funduje to poranne wzruszenie do przebudzenia. Fajnie to się wszystko układa. To jest RMF Max. 11 minut po godzinie 7.
1: Odcinkowy pomiar prędkości na A6. Oszukiwał. Okazało się, że błędnie naliczał prędkość i nakładał niewłaściwe mandaty.
0: Od kiedy do kiedy można się odwoływać?
1: 29 kwietnia, 4 maja.
0: Super! Odcinkowy pomiar prędkości to jest fajny gość. On też pojechał na majówkę.
1: No, w sumie.
0: Asia Meus, Irek Jakubek. My jesteśmy od dobrych wiadomości. Pamiętajcie, poranek RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Idealny numer na podróż do pracy, samochodem i rowerem i pieszo. Ważne, żeby w głośnikach grało RMF Max i Bledka.
1: Jest cudowna. 20 minut po godzinie 7. Jesteście naszymi oczami. Dajcie znać, co za waszymi oknami.
0: Jak pisał
1: MC Poeta.
0: Kurczę, no to ja już do rymu do tego nie dołożę, ale powiem wam, że to, co za waszymi oknami, wysyłacie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a to wszystko po to, żeby za chwilę zabawić się w 300.
1: O Jezu, lubicie się zabawić o 300, grać razem z nami SMS-owo 3001, co tam za waszymi oknami, przypominam, jesteście naszymi oczami. SMS na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a 300 w tej zabawie już przygotowane. Max. 20, prawie 1 po 7.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Aj, to była Sia, jak Sia kręci, to na przykład widzimy, co my tam widzimy, autostopowicza z kanistrem na benzynę.
1: Albo suszarkę pełną prania na swoim balkonie.
0: I zablokowaną bramę wjazdową widzicie teraz za swoimi oknami, za wszystkie wiadomości o tym, co u was przed oczami. Bardzo, bardzo dziękujemy, witając Karolinę. Cześć Karolo!
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemano rano. Jak u ciebie świat za oknem, powiedz?
2: Właśnie stoję w Korpole Słowackiego.
0: Oj, ale chociaż...
1: Przesuwa się powoli, czy tak stoisz i się nie ruszasz?
0: O, właśnie.
2: Nie, ale czuję tym, co ruszałem za pół godziny.
0: Okej! Okay. 7:30 teraz na zegarach. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości i jedziemy do miejscowości Przyjaźń.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do miejscowości Przyjaźń ma bliżej. Odpowiadasz tylko imię, nie Masia albo Irek. Jak tak. Dobrze, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabieramy.
0: Wiadomo, Przyjaźń okay. Czasem zmienia się w Kochanowice i ja do Przyjaźni jadę z Kochanowic.
1: A ja jadę z miejscowości Lubienia.
0: Lubienia, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: Aśka.
1: Ach nie, Irek, stuwa poszła. Drugie pytanie, 200 masz na koncie.
0: Tak jest, Aśka jedzie do legendarnej Przyjaźni z Gniewu.
1: A Irek, jak to Irek jedzie ze Zgody, kto
0: tak
1: ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, Aśka czy Irek, Aśka. O, wybierz mądrze.
1: Dobra, ja miałam bliżej. Masz jeszcze 100. Trzecie pytanie. Do Przyjaźni Irek jedzie z Zazdrości.
0: I pamiętaj, żeby nie odwiedzać już Gniewu. I Asię z miejscowości Żalno do Przyjaźni wskazać jako tę, która ma...
1: Kto ma bliżej?
2: Asia.
0: Dobrze!
1: Karolina!
0: Jak mogłem, tak ci to narysowałem. Korek, stuwa, Przyjaźń, RMF Max. Jest pięknie. Cudownego dnia dla ciebie.
2: Dzięki wzajemnie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max w każdy poranek, także ten czwartkowy, podrzucę wam tylko hity na maksa. Taką mamy umowę i się z tego wywiązujemy.
1: Róbcie głośniej radio w waszym samochodzie. Mając oczy szeroko otwarte na obwodnicach najróżniejszych miast w naszym kraju, bo na Podkarpaciu, na obwodnicy Jarosławia pojawił się czterokołowiec, wózeczek taki mały, elektryczny, z radosnym kierowcą, który między pędzącymi
0: samochodami, on też tam chciał przejechać?
1: Tak, i prawie jechał, ale policja mu niestety zabroniła jechać dalej. No i
0: na szczęście.
1: Zawinęli go. Nie wiem, czy na szczęście. Jak ci się już te buspasy w twoim elektryku znudziły, żądasz trochę większych wrażeń. No, hello. A jaka przygoda. I w radiu potem powiedzieli, do tego najlepszym, RMF Max. Super. 21 minut i 8.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Z Bestiun każdy dzzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Ciekaw jestem, skąd oni wiedzieli, jakiej energii nam potrzeba najbardziej. O 7.49 dostajecie ją od nas, od RMF Max, u nas Another i 54 Ultra.
1: I nowy trend na wakacje. Playcation, czyli po polsku kolonie.
0: Kolonie.
1: Dorośli chcą znowu na kolonie i to już super. Się dzieje. Coraz częściej właśnie szukamy takich wakacji, które nie będą nudnym all inclusive na leżaku, tylko wszystko to, co mieliśmy za dzieciaka na kolonie.
0: Wiadomo, że my koloniści chodzimy w grupie, a przewodników mamy gdzie? W domu, bo niepotrzebni są nikomu.
1: Tak było. Zielone noce, Miss i Mister Kolonii.
0: No, i śluby jeszcze były kolonijne.
1: Były.
0: I tylko to jest pułapka. To jest pułapka z tym ślubem kolonijnym i misterem, bo wiadomo, że w jednym i w drugim przypadku to musi wygrać ta osoba, z którą przyjechaliście. Znaczy, dobrze by było.

0: wow, jeżeli lubicie zacząć dzień w tym rytmie, idealnie trafiliście. Tu są hity na maksa. Tu jest RMF Max.
1: I o 8:00 właśnie tutaj będzie flash informacyjny, a w nim ważne doniesienia z S11. Są utrudnienia.
0: Wielkopolska, pozdrawiamy, a wszystkich bez wyjątku zapraszamy na Stadion Narodowy najbliższy weekend. Tak, o Hemingway, a bilety będą do wygrania. Tak, tu w RMF Max zaraz po godzinie 8:00.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: I po reklamie.

0: zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Wybiła 8 w RMF Max. Skrót najważniejszych informacji. Kinga Nega, zapraszam na flash, sport i pogodę. Wyjeżdżamy z Wami na drogi. O poranku utrudnienia w Wielkopolsce na odcinku między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica. Policja informuje o zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Teraz krótka, ale dobra informacja dla kierowców. Dziś maksymalne ceny paliw nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,50 zł, o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze spada też cena za olej napędowy. Za litr zapłacimy maksymalnie 6,97 zł.
0: To jest RMF Max.
2: Na miliardy z unijnego programu Safe Polska będzie musiała poczekać. Mowa o zaliczce w wysokości 6,5 miliarda euro. Te pieniądze miały trafić do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że zostaną wypłacone dopiero na początku czerwca.
3: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych,
2: wyjaśnia Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzisiaj maturzyści ostatni raz chwycą za pióro czy długopis. Czwartek to ostatni dzień pisemnych egzaminów. Te odbędą się z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Dziś również egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych. Absolwenci szkół średnich mają kłopoty z finansami. Zadłużenie osób w wieku od 18 do 20 lat sięga już 100 milionów złotych.
4: Blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania,
2: podkreśla analityk Biura Informacji Gospodarczej Waldemar Rogowski. Piłkarskie święto w Anglii. Aston Villa wygrała z Freiburgiem 3-0 i została zwycięzcą Ligi Europy. Matty Cash to kolejny polski piłkarz z europejskim trofeum, co nas bardzo cieszy. Ale to też wyjątkowy moment dla trenera Anglików.
5: Trener Aston Villa Unai Emery został pierwszym szkoleniowcem, który wygrał Ligę Europy z trzema klubami, Sevillą, Villarrealem, a teraz także z Aston Villą. W sumie to jego piąta wygrana w tych rozgrywkach.
2: Tyle Wojciech Marczyk. Przenosimy się jeszcze na korty tenisowe. Katarzyna Kawa na drugiej rundzie zakończyła kwalifikację do wielkoszlemowego French Open. Z kolei mecz decydujący o awansie jutro rozegra Maja Chwalińska. Coś za coś. Ta zasada, jeżeli chodzi o pogodę, nadal aktualna, bo choć zrobi się cieplej, to pogoda będzie dynamiczna. Niemal wszędzie na termometrach od 20 do 23 stopni. Wyjątek to Pomorze i rejony górskie. Tam temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. W 5 województwach możliwe burze. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia. Chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Prognozowane są tu silne opady deszczu, miejscami drobny grad.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: I powiem wam jedno, lepszego czwartku w tym tygodniu nie będzie. Wykorzystajmy jego wszystkie możliwości. 3,5 minuty po godzinie 8. Dobra energia z głośnika ustawionego na RMF.

0: dali. Ciekawe, czy oni wiedzieli, tworząc ten numer, że będzie tak swojsko brzmiało.
1: Dali,
0: 9 minut po godzinie 8. Wina i Vamero, Rise Up. Tak wam dobrze gramy. Hity na maksa tu w RMF Max.
1: Nietypowa sytuacja się wydarzyła, słuchajcie. Wojtek Szczęsny wczoraj przyszedł na kolację ze swoją żoną. I wszyscy komentują nie to, co Marina miała na sobie.
0: Pozdrawiamy,
1: ale
0: ściskamy oczywiście.
1: Oczywiście, chociaż wyglądała zjawiskowo, ale wszyscy mówią o tym, co założył Wojtek. Bo Wojtek na tą kolację kończącą sezon w Barcelonie założył białą koszulę.
0: Super.
1: Ze śladem przypalonego żelazka.
0: I to jest przypal dnia.
1: Co, przypal jak przypal. $1000 kosztuje taka koszula.
0: Naprawdę?
1: Marki Vêtements.
0: Ja mogę ci zrobić taki Vêtements za darmo. Za darmo przypalone koszule. Asia Meus.
1: Irek Ogarniak.
0: Irek Jakubek. Deska do prasowania sama się rozkłada.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I piszecie tam coś, co Taco Hemingway będzie mógł przeczytać ze sceny.
4: No i co byście na tym wielkim kartonie metr na metr napisali, to nam teraz głosówką nagrajcie i wyślijcie na naszego maksowego messengera.
3: Dzień dobry.
4: Tak też, można. Można nawet dzień dobry, Taco, lubię cię.
3: Tak, dzień dobry z przodu, a do widzenia z tyłu. Jak już będzie
4: to by było zabawne.
3: Po koncercie. Piszcie na swój karton, piszcie coś na wielkie transparenty, wrzucajcie głosóweczki na messenger. Max, 2 podwójne do wygrania o poranku, a rozdawać będziemy bilety na Taco Hemingwaya dzisiaj przez absolutnie cały dzień. Max.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
12: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: hity na maksa są tu w RMF Max, także o 8:30 i wejściówki na koncert, na którym chce być absolutnie cała Polska. Stadion Narodowy, Taco Hemingway w piątek i w sobotę, a wejściówki do zdobycia dziś w RMF Max.
1: I żeby złapać wejściówkę, trzeba było się pochwalić, co by się napisało na takim wielkim kartonie, transparencie, będąc już pod sceną na tym koncercie.
0: Rafał.
2: Tako, pożycz stówę.
0: Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. Ola ma idealny pomysł na napis.
3: Zrobiłam ten transparent w godzinach pracy.
0: Nie powiemy szefowi, co się dzieje u ciebie w firmie o 8:31.
1: Absolutnie, super pomysł, także od Michała.
0: O, Michał Sadownik, słuchajcie, tu będzie podwójna wejścióweczka na taką.
4: Ja bym powiedział, żeby tam napisać na takim banerze.
0: No.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: Trochę się jednak opłaca, podwójna wlotka na Taco Hemingwaya dla ciebie.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca.
0: Już wiem.
1: Szukajcie Michała pod sceną z tym transparentem, podobnie jak Julii.
5: Taco, Filipek Junior ma już 3 latka. Przypomnij sobie ten klub w Londynie.
0: Czekam na ciąg dalszy tej historii. Julia, także z podwójnym wjazdem na Taco Hemingwaya. Więcej wejściówek dziś przez cały dzień.

0: pokolenie z hitów na maksa, który jak się rano do człowieka przyklei, to potem przez cały dzień się chodzi i się nuci, tiri, tiri, tiri, tiri. I tak się poznaje swoich ludzi. Widzisz takiego człowieka i wiesz, że on też słucha maksa.
1: Jak słucha maksa, to po tiri, tiri dodaje jeszcze bomba. 22.
0: No właśnie.
1: No, 22 minuty. I godzina 9. 6.50. Benzynka, dieselek 6.97. Poczyniliśmy zaawansowane analizy.
0: Tak, jest taniej niż było wczoraj.
2: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie.

0: i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura-i-rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 10 minut do 9, idealna pora, by przejść w tryb wakacje.
1: Prawda? O, jak pięknie. A na wakacje, wiadomo, przyda się taki bufor finansowy, pieniądze ekstra.
0: Aśka nic na sobie nie ma. Przepraszam, takiego co zwykle ubiera do pracy, chciałem powiedzieć, bo jesteśmy na wakacjach. No bufor finansowy. Jezu, nie wiedziałam, że tak to nazywasz.
1: Dobra,
0: bufor finansowy.
1: Mamy dla was kasę i to nie mało. My chcemy ją wam rozdać najlepiej, sprawniej i szybko. Dlatego mamy dla was super rundę, super okazji w zabawie. Za dużo, za mało.
0: 14 tysięcy. I teraz mówię serio, słuchajcie. Irek Jakubek czasem żartem, ale teraz serio. 14 394. Za mało.
1: 14 490. Za dużo.
0: I pomiędzy jest kwota, dzięki której można pojechać na wakacje do miejsca, w którym cały dzień słychać mniej więcej taką muzykę.
1: I jak traficie w tą właściwą kwotę, to całe te pieniądze lecą do was.
0: I teraz przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i kto marzy o wakacjach, ten wysyła SMS o treści MAX na nasz najszczęśliwszy z numerów telefonu.
1: 7327, tak. Tam ślecie hasło MAX, a my pomnożymy każde takie zgłoszenie razy 240.
0: MAX 7327. Teraz, bo teraz jest runda super okazji. Dajcie sobie szansę na pieniądze. MAX 7327.

0: emocje, to jest ta energia, to są te dźwięki, które zostaną z nami naprawdę długo. To jest Ariana Grande i ona pomaga wam w tym czwartku w pracy.
1: A że czwartek nie zwalnia tempa, to za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w kraju i w waszej okolicy. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią.

0: Dziecka to Allegro.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest 9:00, to czas na flash i prognozę pogody, to już teraz Adam Szostok, zapraszam. Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonywania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. Co może wydarzyć się dalej?
2: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
3: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
2: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W tym fleszu krótkie przypomnienie. Za pół godziny w Płońsku rozpocznie się funduszowy maj w wykonaniu mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Co się będzie działo w ramach tego wydarzenia? O tym już teraz reporter RMF Max Mazowsze, Kamil Puternicki.
4: Wydarzenie rozpocznie się w płońskim ratuszu, gdzie zaplanowano prezentację subiektywnych przewodników po mieście. Od kilku tygodni były one tworzone przez kreatywnych uczniów. Z kolei o godzinie 11:00 świętowanie Dnia Europy przeniesie się do centrum Płońska. W rynku młodzież zaprezentuje tańce europejskie, a finałem imprezy będzie wspólne wykonanie Belgijki.
1: Zmieniamy teraz temat. Opinogóra Górna szykuje się do świętowania. Muzeum Romantyzmu ma już 65 lat. Chociaż muzealnicy pierwsze świeczki z tortu zdmuchnęli już wczoraj w ramach małego Before Party, to główne uroczystości zaplanowane są na jutro.
5: Koncert Romantyzm zaklęty w muzyce. Wykonawcami będą pani Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran Jakub Oczkowski, baryton, konferansjer Paweł Zawada, fortepian, Katarzyna Kowacz, skrzypce, Alicja Lach-Owsiany, wiolonczella. Będą państwo mogli również wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Wiesława Żońcy z Parnasu Ducha Absolutnego ku realiom Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, funkcja poznawczo-edukacyjna placówki w kulturze polskiej XXI wieku.
1: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Impreza też jutro w Ciechanowie. Plac przed ratuszem przez cały dzień będzie należał do młodych. To po remoncie, dzięki któremu szarość betonu ustąpiła nieco miejsca zielonym zakątkom. Początek już o 10:00 w piątek, więc nie ma spania przed weekendem.
6: Okazja to symboliczne otwarcie placu Jana Pawła II po dużej metamorfozie. Część betonowych nawierzchni zastąpiła zieleń, pojawiły się nowe nasadzenia, pergole, ławki, huśtawki i stoły piknikowe. Zamontowano też nowy, estetyczny szalet. Z tej okazji miasto przygotowało całodniowe, bezpłatne wydarzenie skierowane głównie do młodzieży. Od rana zaplanowano grę miejską i liczne strefy aktywności muzyczną, gier i rekreacji. Będą też food trucki i strefa relaksu. Wieczorem na placu odbędzie się silent disco i kino plenerowe. Początek o 10:00, a zabawa potrwa do późnego wieczora.
1: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na północnym Mazowszu będzie kilka, a nawet więcej niż kilka chwil ze słońcem. Jednak przede wszystkim królować nad naszymi głowami mają chmury. W regionie możliwe przelotne opady deszczu, więc parasol może się dzisiaj przydać. A na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni w Płońsku. Podobna sytuacja również w Mławie i w Ciechanowie. Wiatr północno-zachodni chwilami może być silniejszy. W porywach może się rozpędzać do 40 km na godzinę. Ciśnienie na wysokim poziomie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Hity na każdy dzień tu w RMF Max przynosi coś specjalnego dla naszych najukochańszych słuchaczy.
10: A że dzisiaj jest czwartek wyjątkowy, to dzisiaj czwartek pod znakiem Taco Hemingwaya.
9: Ilość biletów nieprzyzwoita. Jeżeli chcecie je zdobyć, słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
10: Tak róbcie, a my wracamy jutro po 5:00.
9: Asia Mał, Sirek Jakubek, dzięki.

prostu przyciąga na maksa. Bauza i Magnetic w RMF Max Mazowsze. A my po 9 oficjalnie przechodzimy już w tryb przetrwania. Ale za to na pełnej petardzie, słuchajcie, bo odpalamy na ile...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Wyjątkowe symbole miłości. Prezenty na szczególną okazję. Piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

Są takie hity, przy których nawet boss potrafi się uśmiechnąć i przemówić ludzkim głosem. I my je ogarniamy w RMF Max Mazowsze. Hey Sam, czyli Sam Felt już za nami. A teraz uwaga, bo mam dobry plan na weekend. Pojutrze będzie mega fajny rowerowy trip po Ciechanowie. Po prostu TPD i miasto robią taką rodzinną wyprawę, która wystartuje o 9 rano na Powstańców Warszawskich. W sumie to będzie takie 15 km czystego chillu, bez żadnego spinania się i bicia rekordów. No a w połowie drogi będzie jeszcze mały reset w Parku Miejskim Jeziorko z grami, warsztatami i uwaga, szybkim serwisem. Na wypadek, gdyby komuś na przykład odpadło koło. A że pogoda też będzie spoko, to zapraszam tym bardziej. Słuchajcie, sam wczoraj tam byłem i powiem wam, że w tym miejscu jest teraz mega klimat. No i przy okazji można się dowiedzieć, co w trawie piszczy.

0: Kto by pomyślał, że po paru latach znowu będzie hype na ten numer? Całe internety znowu to lajkują, słuchajcie. I my to szanujemy. I dlatego my to też gramy do pracy. Justin i Nicki w RMF Max. Ale jeśli chodzi o kasę, to słuchajcie, wehikuł czasu w ogóle nie będzie potrzebny, bo o wiele lepszy biznes tak naprawdę możesz zrobić tu i teraz. Po prostu wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 i czekasz, aż telefon zacznie wibrować w robocie. Powiem wam, że w finale tej zabawy trzeba tylko powiedzieć, jakie konkretnie pieniądze leżą na naszym koncie. A ja podpowiadam, że 14 394 to za mało, a 14 490 to za dużo. Jeśli trafisz, to bierzesz wszystko, a jak nie, to też mamy pieniądze, zgarniesz pół tysiaka. No po prostu układ idealny. Ale najpierw daj znać, żebyśmy do ciebie mogli zadzwonić. Po prostu rmfmax.pl albo hasło MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: expert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: disque. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na północnym Mazowszu będzie kilka, a nawet więcej niż kilka chwil ze słońcem. Jednak przede wszystkim królować nad naszymi głowami mają chmury. W regionie możliwe przelotne opady deszczu, więc parasol może się dzisiaj przydać. A na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni w Płońsku. Podobna sytuacja również w Mławie i w Ciechanowie. Wiatr północno-zachodni chwilami może być silniejszy. W porywach może się rozpędzać do 40 km na godzinę. Ciśnienie na wysokim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Hit na maksa!
4: RMF Max Mazowsze.

Najlepszy sposób na pozytywne podejście do tych wszystkich czwartkowych ciężarów w robocie. APT, takie hity zawsze dowozimy w RMF Max Mazowsze. A w Ciechanowie za parę dni to będą się wozić na maksa. Ja nie żartuję. W ostatni weekend maja wbije tutaj jubileuszowa 20. edycja zlotu motocyklowego. I to nie będzie takie grzeczne u cioci na imieninach. W następnym tygodniu od piątku do niedzieli pod zamkiem będzie po prostu siwy dym. Ale wiecie, taki pozytywny. W sobotę będzie wielka parada przez pół miasta i będzie można też oglądać kaskaderów. Słuchajcie, ponoć zleci się u nas pół Europy, więc zapraszam tym bardziej. I to nie tylko motocyklistów. Bo nawet jak nie macie dwóch kółek, to możecie pokrzyczeć pod sceną i obczaić sobie te wszystkie cacka. A jak dobrze pogadacie, to być może do niektórych będzie się można nawet przymierzyć. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż

0: Za 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Punktualnie o 10:00 mamy dla Was najnowszy flash i prognozy pogody. Adam Szostok, zapraszam. Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
1: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Na początek regionalnej odsłony flesza o 10:00 w RMF Max Mazowsze ostrzeżenie dla wszystkich, u których w okresie wiosennym już pojawiły się roje pszczół albo, co jeszcze bardziej niebezpieczne, gniazda szerszeni. Nie walczcie z nimi na własną rękę, wezwijcie służby. Strażacy z PSP w Ciechanowie właśnie interweniują na ulicy Tatarskiej w związku z gniazdem błonkoskrzydłych. Pracownicy potrzebni niemal od zaraz, a również przez sytuację na świecie w firmach zajmujących się programami zbrojeniowymi. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw, a teraz powiat mławski i lokalny rynek pracy. W jakich branżach bez problemu znajdziecie dziś zatrudnienie?
3: U nas w tej chwili największe zapotrzebowanie jest, wiadomo, branża elektroniczna, rolno-spożywcza, handel, budownictwo, ale tak jak wiemy, no, rusza duże przedsięwzięcie na skalę Polski zbrojeniową i też nie wiemy do końca, jakie firmy powiatu mławskiego będą uczestniczyły w tym. No wiemy, że mogą uczestniczyć, że też mają aspiracje pracodawcy mławscy, żeby uczestniczyć w realizacji tego programu zbrojeniowego.
0: Mówił Witold Żerański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. W Mławie też 9 czerwca odbędzie się pokaz trylogii filmowej dziecięcej grupy filmowej Rajskie Jajeczko. Filmy powstały we współpracy ukraińskich dzieci uchodźczych i polskich seniorów pod kierunkiem reżyserki Ganny Jarowenko. Ekranizacje lokalnych legend w formie teatru cieni zdobyły międzynarodowe nagrody i zaproszenia na festiwale. Pokaz odbędzie się w kinie Kosmos przy Miejskim Domu Kultury i będzie bezpłatny. Na koniec jeszcze przypomnienie dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego, którzy mają uwagi lub własne pomysły na to, jak powinno wyglądać nasze najbliższe otoczenie. Sesja Rady Powiatu 25 maja o 13 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Spotkanie zaplanowano w budynku przy ulicy 17 stycznia 7 w Ciechanowie. No i to szansa, żebyście na forum przedstawili problemy, z jakimi trzeba się mierzyć, a które może z jakiegoś powodu umykają urzędnikom i samorządowcom. I to wszystko, co przygotowaliśmy we fleszu o 10:00. Następny już za godzinę. Teraz jeszcze sprawdźmy prognozy pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czwartek na Mazowszu przywitał nas niemal słoneczną aurą i temperaturą na poziomie 14-15 stopni, no ale w ciągu dnia musi się to trochę popsuć i upłynie reszta dnia pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. Miejscami cały czas jeszcze pojawią się krótkie przejaśnienia, więc to nie było jeszcze dzisiaj ostatnie słowo, jeżeli chodzi o słońce. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni w Płońsku, 22 będą w Mławie i w Ciechanowie. Wiatr może dzisiaj osiągać do 40 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: RMF. Witajcie po 10:00. Teraz też zrobimy Wam fajny czwartunio. To jest RMF Max Konina w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Herbaty. Więc pamiętajcie, może być koniec świata, ale najpierw herbata. No i nawet przy herbatce można sobie zrobić takie poko-loko w robocie, do czego oczywiście namawiam. To jest RMF Max Mazowsze i teraz robimy głośniej. Draft, mix, piona, cześć! Yeah!

Jest Anima, więc jest beautiful w robocie w RMF Max. A my jeszcze teraz tutaj odpalamy tryb bogactwo. Słuchaj, teraz możesz odpłynąć na maksa. Nawet jeśli szef coś tam sapie w robocie o deadline'ach, to ty w głowie możesz sobie skonfigurować nowego kompa. Albo zaplanować tripa na Bali na przykład. No dobra, to teraz koniec marzeń, bo czas na konkretną rozkminkę.

0: niezłą kasę.
1: Ile?
2: 14 394 to za mało.
3: A 14 490 to za dużo.
0: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca. Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura i rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

wiemy, jak wam posłodzić w robocie. I to nawet jeśli jesteście w teamie zero cukru. Can't deny it, do pracy w RMF Max Mazowsze. A w Płońsku dzisiaj od Janie Pawla się na maksa. Serio, z okazji Dnia Europy i Funduszowego Maja rano dzieciaki ogarniały takie subiektywne przewodniki po mieście i ponoć się popisali, ale o 11 na rynku będzie jeszcze grubsza akcja. Tam zaplanowali przegląd tańców europejskich i uwaga, bo będzie masowa Belgijka. No szczerze, ja to już współczuję każdemu, kto pomyli kroki i dostanie z łokcia od rozpędzonego czwartoklasisty, bo tam po prostu nie będzie miękkiej gry. Ale z drugiej strony, jak ktoś przeżyje to zderzenie kultur i pokoleń na bruku, to w sumie potem na totalnym chillu powinien dostawać unijne dotacje i to nawet do końca życia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemcena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Czwartek na Mazowszu przywitał nas niemal słoneczną aurą i temperaturą na poziomie 14-15 stopni, no ale w ciągu dnia musi się to trochę popsuć i upłynie reszta dnia pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. Miejscami cały czas jeszcze pojawią się krótkie przejaśnienia, więc to nie było jeszcze dzisiaj ostatnie słowo, jeżeli chodzi o słońce. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni w Płońsku, 22 będą w Mławie i w Ciechanowie. Wiatr może dzisiaj osiągać do 40 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Hit na maksa!
1: RMF Max Mazowsze.

jest ta moc, to doładowanie, którego czasem potrzeba nam w pracy. I my to mamy w RMF Max ma zawsze. RTM, I like the way you kiss me. A jutro zrobi się słodką w Raciążu, słuchajcie. Tam odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Mamy, ale nie chodzi o śpiewanie piosenek, nie chodzi o jakieś występy, tylko chodzi o komponowanie czegoś słodkiego. Tak, będzie można zrobić fajny prezent dla mamy, tylko potem trzeba będzie uważać, żeby go nie pochłonąć i dowieść go do tego wyjątkowego dnia. Więcej na temat samego wydarzenia będziemy wam jeszcze dzisiaj mówić we fleszach w RMF Max Mazowsze. A najnowszy już niebawem, punktualnie o 11. RMF.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Punktualnie o 11 w RMF Max Mazowsze mamy dla Was flash i najnowszą prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Szarż de Affaires Izraela w Warszawie wezwany do ministra spraw zagranicznych. Chodzi o zatrzymanie trójki polskich uczestników flotylli Sumut zmierzającej z pomocą do Gazy. Polska dyplomacja chce przekazać wyrazy oburzenia oraz żąda przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowania członków izraelskiego rządu. Podobnie zareagowały inne państwa NATO, jak minister bezpieczeństwa narodowego Ben Gewira, machając izraelską flagą nad grupą klęczącą ze skutymi rękami pojmanych członków flotylli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu. To my tu rządzimy. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli, podkreślił w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Samorządy z regionu ciechanowskiego otrzymały finansowe wsparcie w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza. Łącznie trafiło do nich ponad 800 tysięcy złotych. Jakie inwestycje będą realizowane? To sprawdził dziś nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie o szczegółach.
13: W Ciechanowie środki w wysokości 300 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej lokali socjalnych. W Mławie za kwotę nieco niższą prace termomodernizacyjne będą realizowane w budynku przy ulicy Napoleońskiej 25. Na liście beneficjentów programu znalazła się także gmina Dzierzgowo. 80 tysięcy złotych będzie wydatkowane na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, czyli po prostu zastąpienie kopciuchów.
11: W przypadku następnego tematu również pozostajemy w Ciechanowie, bo tam ruszył nowy program wsparcia psychiatrycznego finansowany ze środków szwajcarskich. Mieszkańcy z kryzysami psychicznymi, zaburzeniami lękowymi czy osobowości mogą skorzystać z maksymalnie 3 bezpłatnych wizyt u psychiatry. Zapisy prowadzi Centrum Wsparcia Mieszkańca przy ulicy Sienkiewicza od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. A w Płońsku w niedzielę 31 maja odbędzie się festyn rodzinny Mama, Tata, Ja, Miasto Dzieciom. Impreza rusza o 15 na Rutkach przy boisku do piłki plażowej. Organizatorzy przygotowali strefy zabaw, animacji, sportu oraz edukacji i bezpieczeństwa. Muzyczna oprawa też będzie, zapewni ją DJ Miki. Tego dnia szykuje się też prawdziwe święto dla całych rodzin, czyli rodzinny festyn dziecięcej radości w Mławie.
14: Organizujemy rodzinny festyn dziecięcej radości 31 maja w godzinach 13:00-17:00 w Mławie. Oczywiście jak co roku tego dnia w Parku Miejskim będzie się działo bardzo dużo. Jest to impreza miejska. Współorganizatorami są instytucje podlegające Urzędowi Miasta Mława. Między innymi będzie można zobaczyć i wziąć udział przy stoiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Biblioteki Miejskiej. Dla dzieci będzie wiele atrakcji.
11: Mówiła Eliza Paczkowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mławie. I to wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: Zdaniem synoptyków, czwartek na północnym Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu, więc parasol jeszcze się dzisiaj przyda. Najcieplej będzie w Ciechanowie, na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to już za kilka godzin, a w Mławie 23 stopnie. W Płońsku podobna temperatura, wiatr z północnego zachodu, może momentami trochę mocniej powiać w porywach do nawet 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia. Odczuwalna temperatura nieco niższa od wartości na termometrach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
8: RMS Max, hity na maksa.
17: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości. No naprawdę idealny termin na takie spotkanie 30 kilo po maturze. Tu cały czas RMF Max ma zawsze. RMF Max. I byle do obiadu. I gramy fajne hity do pracy. Teraz z Okeria.

Aletka i jej dwa dni w RMF Max. No właśnie, my to czujemy. Dwa dni w robocie i znowu będzie weekend. No może półtora dnia, a potem jeszcze do tego dojdą wakajki. Może w góry. Może na Mazury, może na Ibizę, a może po prostu nad morze na przykład. Powiem tak, nieważne gdzie pojedziesz, my mamy na to kasę. W zabawie za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy złotych. Można dzisiaj, od tak, wziąć w RMF Max. Tylko daj znać, że chcesz te pieniądze, że chcesz powalczyć o nie w finale. Wystarczy napisać hasło MAX na numer 7327 za 3,69. I proszę bardzo, w ten sposób grasz o kasę. A detale tej zabawy możesz ogarnąć już teraz na rmfmax.pl.

teraz tak jak ja macie ciary, to od razu mówię, że to nie przez klimę. Tam nikt nie grzebał. To po prostu tak się dają hity w RMF Max Mazowsze. Bob Sinclair za nami, a w Półtusku odpalili budżet obywatelski. Słuchajcie, przeszło 13 fajnych projektów. Można klepnąć sterylizację kotów, albo też zrobić fajny chill na plaży miejskiej, wybudować fajny park linowy, albo zorganizować mega koncert. No po prostu dla każdego coś miłego. Głosowanie rusza dzisiaj i można oczywiście przejść klasycznie z papierkiem do urzędu, ale ja polecam opcję internety, bo to możecie ogarnąć nawet teraz w robocie. Wiecie, to w końcu najlepszy sposób, żeby poczuć się jak taki minister finansów Półtuska.

0: Entako to jednak robi robotę przy czwartku, co nie? I to nie tylko hitami, słuchajcie. Dzisiaj od rana w RMF Max rozdajemy bilety na jego koncert. Dla ciebie i całej twojej ekipy na PGE Narodowym w Wawce. Słuchajcie, to jest grupowy motyw. Mamy do zgarnięcia 4 wejściówki na piątek i kolejne 4 na sobotę. Trzeba nas tylko uważnie słuchać przez cały dzień. Więc bądźcie blisko radia.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Zdaniem synoptyków czwartek na północnym Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu, więc parasol jeszcze się dzisiaj przyda. Najcieplej będzie w Ciechanowie, na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to już za kilka godzin, a w Mławie 23 stopnie. W Płońsku podobna temperatura, wiatr z północnego zachodu, może momentami trochę mocniej powiać w porywach do nawet 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia. Odczuwalna temperatura nieco niższa od wartości na termometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Hity na maksa.
7: RMF Max Mazowsze.

niby to tylko jedno hasło, a wywołuje tyle pozytywnych skojarzeń, co nie? Ed Sheeran w roli głównej, czyli Azizam do pracy w RMF Max ma zawsze. A po robocie proponuje fajne stand-upy. Słuchajcie, dzisiaj w Żuromińskim Centrum Kultury na pewno nie będzie miękkiej gry. Tutaj wystąpi Boras ze swoim nowym programem pod hasłem Kairos. Słuchajcie, ten gość ma taki przelot, że jednym zdaniem potrafi rozłożyć na łopatki i wycisnąć z człowieka łzy ze śmiechu. Co więcej, w opiniach ludzie piszą, że nawet support pozytywnie ryje beret, więc ogień gwarantowany. Krótko mówiąc, jeśli macie ochotę na fajny lajcik po pracy, to zapraszam. Tym bardziej, że Żuromin jest jak najbardziej w naszym zasięgu. A w pracy na rozgrzewkę można sobie odpalić jego poprzednie programy. W końcu parę heheszków przed południem też na pewno dobrze nam zrobi.

0: reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest już 12, a w samo południe mamy dla Was flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów w sprawie centrów zdrowia psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać ta akcja protestacyjna?
3: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
2: To był Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, około 10 na skrzyżowaniu na granicy miejscowości Raciąż i Witkowo, zaraz za wiaduktem, doszło do potrącenia 73-letniego rowerzysty przez osobówkę. Mężczyzna doznał m.in. urazu głowy, trafił do szpitala. Kierowca samochodu nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zaprasza na artystyczne warsztaty. A dlaczego warto z propozycji skorzystać? O tym nasz reporter Kamil Puternicki.
5: Warto uczestniczyć w warsztatach, bo dzięki temu poznacie podstawy dekorowania babeczek i deserów oraz pod okiem ekspertów stworzycie własne słodkie kompozycje, które będą idealnym prezentem na Dzień Matki. Liczba miejsc jest ograniczona. Na zajęcia organizatorzy zapraszają jutro. Start o godzinie 17.
2: Zmieniamy teraz temat i w RMF Max Mazowsze mówimy o zbliżającej się imprezie na stadionie gminnym w Sochocinie, chociaż temat wcale nie sportowy. 24 maja wystartuje tam Dzień Hamburgera i nawet jeżeli uważacie, że nie ma w Polsce innego prawdziwego street foodu niż kebab lub zapiekanka z pieczarkami, to warto zmierzyć się ze swoimi przekonaniami. Od 13 znajdziecie tam wyśmienite darmowe hamburgery, masę konkursów i rodzinną zabawę, a od 18 muzyka i dyskoteka pod chmurką. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, filia w Mławie, zaprasza na wystawę obrazów wychowanków ośrodka kuratorskiego w Mławie. W czytelni przy ulicy Sądowej możecie zobaczyć 39 prac powstałych podczas zajęć malarskich, na których młodzież uczyła się różnych technik malowania farbami na płótnie. Obrazy wyrażają emocje autorów, a ich tytuły, takie jak Myśli w remoncie czy Maska ciszy, dodatkowo przekazują ich uczucia i przeżycia. Wystawa czynna jest do końca czerwca w godzinach pracy biblioteki i to wyjątkowa szansa na poznanie artystycznej ekspresji młodzieży z Mławy, żeby nie było, że tylko w telefonach siedzą. Na koniec jeszcze coś dla miłośników historii, szczególnie tej lokalnej. W Mławie po raz 15 odbędą się obchody rocznicy uwolnienia więźniów z siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich zaprasza na widowisko historyczne w sobotę 30 maja o 18. Wydarzenie będzie miało miejsce na ulicy Reymonta. Pokaz przypomni akcję żołnierzy podziemia niepodległościowego. I to wszystko w tym fleszu. Teraz czas na pogodę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Czwartek na północnym Mazowszu ma upłynąć pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, chociaż miejscami pojawią się też krótkie chwile ze słońcem. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 21 stopni w Płońsku, 22 kreski będą w Mławie i w Ciechanowie. Wiatr cały czas jeszcze obecny z północnego zachodu może się rozpędzać w porywach nawet do 40 km na godzinę, więc odczuwalna temperatura będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Hity na maksa.
7: Naprawdę nam miło, że jesteście z nami również po 12. Fajnie, naprawdę fajnie, bo o to chodzi, żeby się wspierać w robocie. W końcu to jest najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze, Rafał Witkowski, Piona. No i mamy fajne hity. I teraz uwaga, bo przy tym można sobie nawet delikatnie ziewnąć w robocie. To Dracula. A tak w ogóle, to mamy dzisiaj Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego. Więc pamiętajcie, że dzisiaj można pić kawkę z tym odgiętym małym palcem.

Ale oni umią w odświeżanie, co nie? Felix Jen i Kaskada Boy You Turn Me w RMF Max. Ale są też takie hity, które mimo, że miały już milion, trylion wersji, to najlepiej brzmią w oryginale. I słuchajcie, teraz mam dla was taką perełkę, przy której każdy może zrobić głośniej. Right now. Czas na ikona w RMF Max. I tak robimy dzień w robocie.

0: Ja już chcę wakacje, naprawdę. Ja już chcę wakacje, bo to tak pięknie wjeżdża o tej porze w robocie. California Love w RMF Max. Słuchajcie, tak w ogóle to byłem przed chwilą u szefa i się zgodził. Serio, możemy z tym startować. Rundę bonusową właśnie odpalamy i od teraz każde zgłoszenie, każdy SMS z hasłem Max napisany na 7327 za 3,69 pomnożymy aż 237 razy. Czyli piszesz raz, a dostajesz 237 szans na finał i na grę o ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy tylko podać swój typ, zgadnąć ile jest na naszym Max koncie. Pamiętajcie, 14 394 ziko to za mało, a 14 490 to za dużo. 10 minut mamy na turbo bonusa, więc nie ma na co czekać. Pisz Max na 7327, a ja go pomnożę 237 razy.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie.

0: Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, ebilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

gadać, to my dopiero będziemy. Zaraz po fajrancie oczywiście. A póki co można pomarzyć z Metznerem w pracy, który tak fajnie nam śpiewa w RMF Max ma zawsze. No a pojutrze będzie można zgasić nudę, słuchajcie. I to dosłownie. OSP Pawłowo wbija w tę sobotę w okrągły wiek. Mają już setkę na liczniku. No i z tej okazji odpalą naprawdę fajne party. W planie jest premiera nowej fury, fajne gastro, no i niezła impreza z gwiazdami. Naprawdę, z tego co wiem, to mają niezły line-up. Mało tego, powinno też pojawić się parę fajnych motywów dla dzieci. Więc w sumie to taki family motyw. Krótko mówiąc, będzie tam ogień. Ale taki pod kontrolą. Wiadomo, w końcu to będzie akcja ze strażakami.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Czwartek na północnym Mazowszu ma upłynąć pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, chociaż miejscami pojawią się też krótkie chwile ze słońcem. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 21 stopni w Płońsku, 22 kreski będą w Mławie i w Ciechanowie. Wiatr cały czas jeszcze obecny z północnego zachodu może się rozpędzać w porywach nawet do 40 km na godzinę, więc odczuwalna temperatura będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: RMF Max.
8: RMF Max Mazowsze.

Wystarczy, że wjedzie David pod siadło i od razu łapiemy ten luz, nawet w robocie w RMF Max Mazowsze. Ale mimo wszystko radzę wam często sprawdzać sytuację na niebie. Słuchajcie, IMGW właśnie odpaliło alert dla powiatów ciechanowskiego, puńskiego i mławskiego. Do 20 może się u nas zameldować niejedna burza i wtedy zapowiadają oberwanie chmury, silny wiatr i darmowy lód do drinków, czyli grat. No, pełen pakiet premium od matki natury po prostu. Ale tak na poważnie, to jeśli zobaczycie ciemne chmury na horyzoncie, to pakujcie manatki, no i chowajcie auta, bo może być naprawdę hardkorowo. A teraz zapraszam do jedynego bezpiecznego miejsca w robocie, czyli do kuchni. Obiad to zawsze dobry powód. Życzę smacznego i sam też uciekam. RMF Mix, do później, cześć.

0: Bułki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: O 13 w RMF Max Mazowsze mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wyniosła 9530 zł brutto, czyli na rękę 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku, podał GUS. Analitycy spodziewali się 6% wzrostu.
12: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
11: Tyle Igor Skrzypek.
13: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Powiat mławski i lokalny rynek pracy gotowi od zaraz zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. To z powodu dużych ruchów w mławskich firmach uczestniczących w programach zbrojeniowych. Posłuchajcie o szczegółach.
14: Wiadomo, że wzrost produkcji będzie wtedy zapotrzebowanie na pracowników. No, czy to będzie prace proste, czy też prace bardziej specjalistyczne. No to jak będą prace specjalistyczne, będziemy się starać pomagać pracodawcom poprzez podnoszenie kwalifikacji ich obecnych pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub osób nowo zarejestrowanych w ramach szkoleń dla bezrobotnych.
11: Mówił Witold Żerański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Teraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Moniuszki w Ciechanowie zaprasza młodych mieszkańców miasta i okolic do bezpłatnej nauki gry na instrumentach. Nabór trwa do 10 czerwca. Przesłuchania odbędą się 13 czerwca w sali koncertowej przy ulicy Małgorzackiej 16. Szkoła oferuje lekcje fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu, akordeonu, klarnetu, saksofonu i wiolonczeli. Kandydaci muszą złożyć podanie, a podczas przesłuchań oceniane będą uzdolnienia muzyczne i predyspozycje. Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej społecznej często odnoszą sukcesy na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, więc można spróbować do nich dołączyć. Teraz w RMF Max Mazowsze teatralna odsłona Raciąża. Teatr Pakamera zaprasza na spektakl Mały Książę, jedną z najpiękniejszych opowieści o przyjaźni, o miłości i o dorastaniu.
9: Teatr Pakamera tworzą głównie uczniowie lokalnych szkół, ale w jego skład wchodzą też osoby spoza Raciąża. Na swoim koncie mają już kilka spektakli, w tym opowieść wigilijną oraz przedstawienia inspirowane historią miasta. Reżyserką i współzałożycielką grupy jest Gana Jarowenko. Jak podkreślają organizatorzy, Mały Książę to nie tylko historia dla dzieci, ale uniwersalna opowieść, która skłania do refleksji także dorosłych widzów. Dlatego warto się wybrać w czwartek 28 maja na godzinę 17 do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
11: Informowała Renata Pasiut. Na koniec jeszcze przypomnienie, już dzisiaj o 17 w Mediatece MK Książnicy Płockiej spotkanie autorskie z Michałem Kublikiem i promocja jego książki Złota Drużyna. Wstęp na wydarzenie bezpłatny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: 21, może 22 stopnie. To wszystko, czego się możemy spodziewać na termometrach na północnym Mazowszu. A co będzie dalej? Wieczór i noc już trochę chłodniejsza pod znakiem pochmurnego nieba. Za to bez większych opadów deszczu na termometrach. W regionie najchłodniej w Płońsku, wtedy po zmroku okolice 8 stopni. W nocy niebo się rozpogodzi, ciśnienie pozostanie wysokie. Wiatr z północy i północnego zachodu też pozostanie i w porywach może osiągać do 30 km na godzinę. A to spotęguje uczucie chłodu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
16: Skoro jest po pierwszej, no to the first time. Damiano, Dawid, Anka i Fioas, witajcie, mi wszystko gra.
17: Nieważne, czy jesteście w pracy, w domu, za kółkiem, czy zaczynacie chwilę przerwy, dzięki, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, kasa do wzięcia i bilety na koncert Tako.

0: Od razu człowiek przy tym kawałku czuje się jakiś młodszy, bo ten numer przeżywa drugą młodość. Justin Bieber i Nicki Minaj powstał w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy Obama był prezydentem, baliśmy się końca świata, a w Polsce mieliśmy euro.
1: Wow, no właśnie, to na tę okazję wybudowano te wszystkie stadiony. I ilu z nas teraz patrzy i myśli sobie, czy między 2012, czy między poniedziałkiem a czwartkiem, ale ten czas szybko zleciał? Max! Ale i tak będziemy popychać zegarek, żeby było coraz bliżej weekendu. Lady Gaga za moment.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: można złapać oddech w czwartkowe popołudnie. To Yearbooks w RMF Max. A teraz pewnie złapiecie się za głowę, bo o tym mówi polski internet. Kobieta z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami. Mm-hmm. Potem zrobiła zdjęcie i sztuczną inteligencją to salami z pizzy usunęła. No i oczywiście domagała się zwrotu pieniędzy za niewłaściwą dostawę. No szczyt wyłudzenia, no.
1: Są tacy, którzy muszą kombinować, jak tu się odpychać do przodu i mieć cały czas pieniądze w kieszeni. My mamy łatwiejszy sposób. Po prostu, słuchajcie, trzeba wysłać hasło Max na numer 7327 za 369 z VAT-em. Dzisiaj jest do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych i jesteśmy już bardzo blisko tej wygranej.
0: Nie na wnuczka, nie na usuwane salami, na RMF Max skasujcie kasę. Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia. Hasło Max wystarczy wysłać na 7327.
1: A jak już do Was zadzwonimy, na pewno wyjdziecie od nas z pieniędzmi. To Wam gwarantujemy. 7327. SMS o treści Max.

0: przy tym utworze od razu człowiek bardziej docenia Żyćko. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Codziennie prawie w internetach pojawiają się informacje o tym, że jest wysyp nowego grzyba w lesie. Tym razem to jest grzyb przypominający ludzkie ucho. Uszak ucho. Bzowy się nazywa.
1: Jakby nie było, z tego nie powstają uszka, gdyby ktoś miał wątpliwości, choć jest jadalny.
0: Tak, to prawda. Natomiast może najpierw przyłóżmy ucho tam, skąd się dowiemy, czy będzie cieplej i czy w związku z tym faktycznie jeszcze na coś klasycznego będzie można liczyć w lesie. Zaraz prognoza pogody. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłam?
3: Weź. Nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo EOBUVIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
12: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: 21, może 22 stopnie. To wszystko, czego się możemy spodziewać na termometrach na północnym Mazowszu. A co będzie dalej? Wieczór i noc już trochę chłodniejsza pod znakiem pochmurnego nieba. Za to bez większych opadów deszczu na termometrach. W regionie najchłodniej w Płońsku, wtedy po zmroku okolice 8 stopni. W nocy niebo się rozpogodzi, ciśnienie pozostanie wysokie. Wiatr z północy i północnego zachodu też pozostanie i w porywach może osiągać do 30 km na godzinę. A to spotęguje uczucie chłodu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Hit na maksa!
4: RMF Max Mazowsze.

0: Ma swój urok. Eminem, Houdini w RMF Max. No i to jest też trochę magiczna sytuacja, bo jeszcze do niedawna biletów na sobotni koncert Taco Hemingwaya już nie było.
1: PGE Narodowy to tam w najbliższy weekend, piątek i sobota, gra Taco Hemingway. Mamy dla was 4 bilety, czyli dla ciebie i dla trójki twoich znajomych. Całą paczką możecie wybrać się na sobotę. Jeżeli chcecie być tam na miejscu, przeżyć to razem z tysiącami fanów Taco Hemingway, to weźcie udział w naszej zabawie.
0: Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację, że wygraliście te bilety, jesteście na koncercie Taco i macie ze sobą ten karton, który jest transparentem, bo chcieliście mu dać jakiś przekaz. Jakie to byłyby słowa, słuchajcie, na tym kartonie?
1: Co tam na tym kartonie byście napisali? Piszecie teraz w SMS-ie na numer 3001. Kosztuje tyle, co zwykła wiadomość. Taco, jak to czytasz, to machnij.
0: No to wysyłajcie SMS-y i dajcie znać, co napisalibyście na kartonie, jaki przekaz mielibyście do Taco, a my po godzinie 14 komuś wręczymy 4.

0: reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
5: Adam Szostok, punktualnie o 14 w RMF Max Mazowsze. Zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi, prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl w rękach policji. Przez działalność Marcina P. klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych. Za co dokładnie był poszukiwany?
6: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób.
5: Tłumaczył Igor Skrzypek.
7: To jest RMF Max Mazowsze.
5: Przypominamy, ponad 1,5 miliona złotych trafi do Ciechanowa na modernizację 2 ulic na osiedlu Podzamcze. Środki pochodzą z programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, a o szczegółach już teraz Renata Pasiut.
8: Chodzi o ulicę Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Zakres prac jest szeroki, obejmuje kompleksową przebudowę obu dróg. Powstaną nowe nawierzchnie, chodniki, zjazdy do posesji. Zaplanowano też budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, montaż nowego oświetlenia ulicznego i przebudowę infrastruktury energetycznej oraz telekomunikacyjnej. W przypadku ulicy Wołodyjowskiego dodatkowo przebudowana będzie też linia niskiego napięcia i pobocza. Dzięki inwestycji drogi zyskają lepsze parametry techniczne, co przełoży się na większe bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
5: Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku. Będą też kolejne inwestycje w gminie Glinojeck. Część zadań to te wybrane przez sołectwa i te, które otrzymały finansowe wsparcie z zewnątrz. Ponad 100 tysięcy złotych trafi na przykład na modernizację świetlicy wiejskiej w Płaciszewie.
9: Plus fundusz sołecki miejscowości Płaciszewo. Wyremontujemy, damy do użytkowania część budynku, która dotychczas była wykorzystywana inaczej. Wymienimy sufit, wymienimy też ściany, instalacje elektryczne, poprawimy też jakby jakość łazienki, instalacje hydrauliczne.
5: Mówi burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Część budynków w gminie przejdzie też wyczekiwaną termomodernizację.
9: Jesteśmy w trakcie realizacji 2 dużych projektów, termomodernizacji szkoły podstawowej w Glinojecku za prawie 6 milionów złotych oraz ośrodka zdrowia. SPZ ZOS przejdzie również termomodernizację. W tym momencie jesteśmy w trakcie zadania zaprojektuj i wybuduj i oddajemy za chwilę dokumentację projektową.
5: Zmieniamy teraz temat i na koniec flesza o 14 jeszcze przypomnienie o akcji Funduszowy Maj. Do końca miesiąca możecie brać udział w specjalnych spotkaniach i atrakcjach. Pełny kalendarz na te 10 ostatnich dni znajdziecie na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. To m.in. propozycja Medycznej Szkoły Policjalnej w Ciechanowie, która już w tę sobotę od 11 zaprasza w swoje progi, żeby podglądać, jak uczą się zawodu przyszłe higienistki, stomatologiczne i kosmetyczki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu. W Ciechanowie, w Mławie i w Pońsku termometry pokażą po zmroku od 7 do 8 stopni. Już bez większych opadów deszczu. Drobna mżawka cały czas jeszcze może się pojawić. Wiatr z północy może być chwilami silniejszy i spotęgować uczucie chłodu. Noc przyniesie drobne rozpogodzenia. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzyma się na wysokim poziomie. Temperatura wahać się będzie w nocy od 7 do 8 kresek, więc warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, jeżeli wybieramy się na nocne spacery.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Cały czas wspieramy Was w pracy. Minęła 14.
12: Hity na maksa.
11: I będziemy mieli dla Was newsa, który zwala z nóg, można powiedzieć.
13: Po tym jak w sejmowym barze wprowadzono w minionym roku zakaz sprzedaży alkoholu, w magazynach zostało 500 litrów. Co się z nim stanie? O tym zaraz.
11: Anka, Fioas oraz Nie ma przypadków. Jazzy and Spritz na start.

0: każda pora dobra jest na klasyk od Rihanny. Don't Stop the Music. Za nami w RMF Max. Tymczasem w Sejmie zmagazynowano jakieś 500 litrów alkoholu po tym, jak zakazano jego sprzedaży w sejmowym barze. Co się z nim stanie? Oficjalna informacja, uwaga, będzie wykorzystywany sukcesywnie podczas wydarzeń dyplomatycznych. Przy okazji dyplomatycznych spotkań będą wietrzyć magazyn.
1: No super, no w końcu alkohol rozwiązuje język, jakby nie było, więc będzie łatwiej. Ważne tylko, żeby jeszcze po spotkaniach pamiętali ustalenia.
0: A w naszym magazynie ostatnie bilety na sobotni koncert Tako. Do wzięcia za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: 14 394. To za mało.
0: A 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Gastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Mazowsze. Ciechanie.

0: może oni też nasłuchaliście tej Katy Perry, The One That Got Away w RMF Max, no bo brytyjscy dziennikarze ze stacji radiowej podali informację, jakoby król Karol odszedł, a potem szybko to sprostowali. No tak, no ale jest afera na cały świat, słuchajcie, nie ma żartów.
1: No i ja zawsze wychodziłem z założenia, że czarno-biały filtr na Instagramie powinien być zakazany. Dwa razy się zastanówcie, zanim następnym razem wstawicie czarno-białe zdjęcie.
0: Ała. U nas za moment tylko dobrze sprawdzone i zweryfikowane informacje z okolicy, ale najpierw Sobel. Powiedział.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Lato w Half Price.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Przed nami Flash Sport i prognoza pogody punktualnie o 15. Adam Szostok, zapraszam. Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak mówiliśmy w przedpołudniowym fleszu, na opublikowanych nagraniach widać, jak minister drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. Wśród nich są także obywatele Polski. Działania Ben-Gwira potępiły państwa Europy, a nawet Stany Zjednoczone.
2: Ta baza wyborcza Ben-Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób.
1: Mówił profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Regionalną odsłonę Flesza o 15 w RMF Max Mazowsze zaczynamy od zaproszenia. W Ciechanowie odbędzie się spotkanie poświęcone korzyściom karmienia piersią dla rozwoju dzieci. Władze powiatu i starostwa zapraszają przyszłe mamy, uczennice szkół średnich oraz osoby zainteresowane, a w programie wykład o wpływie karmienia na odporność, inteligencję, psychikę i rozwój mowy oraz warsztaty praktyczne z udziałem lalki bobasa i sztucznej piersi. Prelekcje poprowadzą psycholog logopeda Anna Boniakowska i położna Wiesława Głowacz ze Szpitala Wojewódzkiego. Wokół drewna to nowy konkurs samorządu Mazowsza. Główny cel: popularyzowanie architektury drewnianej w województwie oraz jej ochrona. Nabór wniosków trwa jeszcze trochę, bo aż do 19 sierpnia, a do kogo jest adresowany? To sprawdził nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Jest skierowany do właścicieli obiektów drewnianych nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do roku 1970. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe czy rzemieślnicze. Obiekty mogą zgłaszać zarówno sami właściciele, jak i instytucje lub inne osoby w ich imieniu. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych.
1: Zmieniamy temat i na koniec jeszcze jedno przypomnienie o ważnym wydarzeniu. Zlot, pokazy, koncerty, do tego sobotnia parada. Tak zapowiadają się 20. otwarte spotkania motocyklowe, które startują już 29 maja na Błoniach Zamkowych i potrwają 3 dni.
4: W tym roku świętujemy 20-lecie ciechanowskich otwartych spotkań motocyklowych. Tak jak przystało na zlot motocyklowy, będą oczywiście motocykle, będą pokazy, będą konkursy i rock and roll. W sobotę pokaz ekstremalnych skoków motocyklowych zaprezentuje nam Freestyle Family z oprawą taneczną w grupie Board and Flow. Natomiast ciężkie brzmienie gitarowe na Błoniach Zamkowych zaprezentuje już w piątek Dirty Blues Rock, zespół Araneo, Zamknij się, zespół punkowy z Legionowa i gwiazdą piątkowego wieczoru będzie zespół Faust.
1: Mówił Albert Brym z klubu motocyklowego Wolny Wydech MC Poland. To impreza nie tylko dla motocyklistów, ale też dla wszystkich mieszkańców i gości.
5: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra, pierwszymi półfinalistami Orlen Basket Ligi, wygrali z Kingiem Szczecin serię ćwierćfinałową 3-1. O awansie AMW Arki lub Śląska zdecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Teraz piłka nożna, ale w odmianie sześcioosobowej kadra Polski od wygranej 4-1 z Czarnogórą rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy w Albanii. Pierwsza połowa meczu nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych.
6: Byliśmy też nieskuteczni, nie trafialiśmy w światło bramki, ale w drugiej połowie już na szczęście doprowadziliśmy do tych sytuacji. No, udało nam się w spokoju finalizować i zdobywać kolejne gole.
5: Przyznaje Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski. Kolejny mecz fazy grupowej z Irlandią dziś o 18.
1: Wieczór i noc z czwartku na piątek na północnym Mazowszu zapowiadają się pochmurno, chłodno. Na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 7 stopni. Tak będzie na przykład w Mławie, a w Płońsku i w Ciechanowie to będzie 8. Opadów deszczu już synoptycy nie przewidują. Będzie za to wiatr z północy i północnego wschodu, momentami trochę silniejszy, bo w porywach może osiągać nawet 30 km na godzinę, co dodatkowo będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez całą noc.
0: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Jeśli wasza bateria jest już w trybie oszczędzania energii, dobrze trafiliście. Tu Anka i Fioła z Siema po 15 w RMF Max.
8: Będziemy ładować wam baterie hitami. Za chwileczkę nowy Dawid Podsiadło, a teraz Loco Loco, Rainer Zonneveld i Gordo.

0: pamiętacie ten muzyczny tlen zawsze w RMF Max, to Andy Dust za nami. No a skoro już czwartek w pracy, nic dziwnego, że u wielu z was pojawia się lekki leniuszek. To nic złego, no bo szczęście też jest leniwe i trzeba mu pomagać.
1: Dlatego teraz zajmiemy się tym i uwaga, pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Będzie dużo szczęścia. 244 razy. Pomóżcie swojemu szczęściu, czyli po prostu chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 369 zł.
0: Ponad 14 tysięcy do wzięcia i być może już niedługo leniuchować będziecie, ale w zupełnie innej strefie czasowej. Każdy SMS od teraz razy 244 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
1: Runda potrwa tylko do 14.50, więc wysyłajcie, a my gramy za moment. Timbaland.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Rozkręć swój dobry vibe.
5: Klasa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: dzięki niej od razu robi się cieplej. To Karol G w RMF Max, ale teraz zabierzemy was tam, gdzie zawsze jest zimno. Na dach świata.
1: To bardziej teraz widokowy świata. Mowa o Mount Everestie, gdzie wczoraj padł rekord. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby.
0: Szok, niedowierzanie. Proszę państwa, 274 osoby oznacza, że jeżeli próbuje się wejść na top topów, to trzeba stać w kolejce.
1: Ja teraz rozumiem, dlaczego ludzie wchodzą tam z tlenem. Mhm. Bo jest taki tłok, że nie można złapać oddechu. RMF Max.
0: RMF Max. Ale teraz trzeba by było zapytać, a nad morskim okiem byłeś? Bo jak nie, to znaczy, że i tak nic nie wiedzą o kolejkach.

0: To, co znacie, to, co lubicie. Macie w RMF Max. Alok i Kialit za nami. A dziś w kalendarzu dzień odnawiania znajomości. No jak ktoś zgarnie ponad 14 tysięcy w finale naszej zabawy, to parę starych znajomości na pewno się odnowi.
1: Zwłaszcza jak zaprosi, postawi na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wyślijcie teraz hasło Max, żeby skorzystać jeszcze z rundy bonusowej. 244 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Ale tylko do za 10.4. Nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max.
1: Po 16 ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Nie ma na co czekać.
2: Wieczór i noc z czwartku na piątek na północnym Mazowszu zapowiadają się pochmurno, chłodno. Na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 7 stopni. Tak będzie na przykład w Mławie, a w Płońsku i w Ciechanowie to będzie 8. Opadów deszczu już synoptycy nie przewidują. Będzie za to wiatr z północy i północnego wschodu, momentami trochę silniejszy, bo w porywach może osiągać nawet 30 km na godzinę, co dodatkowo będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez całą noc.
3: RMF Max Mazowsze.

0: Jego Galaxy w RMF Max. Zaczyna się powoli najbardziej zatłoczony na ulicach moment dnia, więc jeżeli zaraz ruszacie z pracy, miejcie oczy otwarte, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Na obwodnicy Jarosławia policjanci zatrzymali mężczyznę, który na drogę ekspresową wjechał na elektrycznym wózku inwalidzkim.
1: Matko, życie na krawędzi.
0: No była już hulajnoga, dokładnie. Był rower, teraz elektryczny wózek inwalidzki.
1: Trzeba było tego pana odeskortować, żeby była jasność. I ja się tylko bardzo dziwię, jak to jest, że jednak laweta tutaj nie była pierwsza przed policją, no?

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
0: I po reklamie.

0: Mamy już 16, czyli w RMF Max Mazowsze. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Polacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, są w drodze do kraju. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W sprawie uwolnienia aktywistów polski MSZ działał także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładzie statku flotylni.
1: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
0: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były 3 osoby.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: 6 turnusów półkolonii organizuje w te wakacje Park Nauki Torus w Ciechanowie. To propozycja dla najmłodszych mieszkańców, którzy nie planują wyjeżdżać gdzieś w dalekie, egzotyczne podróże. To szansa na odpoczynek, ale też dowiedzenie się kilku ciekawych rzeczy o świecie oraz poznanie najbliższej okolicy.
3: Zabraknie także kreatywnych warsztatów o legendach. Sprawdzimy również legendę o ciechanowskiej paskudzie oraz odbędą się zajęcia z kuchni molekularnej, podczas których powstaną m.in. bubble tea i makaron molekularny. Poza tym w programie przygotowaliśmy wycieczki. Będą to m.in. wycieczki do planetarium i obserwatorium astronomicznego w Płońsku, wizyta w folkowej galerii Lalek.
0: Mówiła Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie. A gmina Załuski inwestuje w bazę sportową, co ma zachęcić młodzież do aktywności i do ruchu, a w przyszłości być może pozwoli wychować przyszłego olimpijczyka. Samorząd nie szczędzi środków na nowe boiska czy modernizację sal gimnastycznych.
4: To bardzo ważna inwestycja przede wszystkim dla społeczności szkolnej, ponieważ obecna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Szczytnie ma już 20 lat, ma lata świetności ma za sobą, więc te środki pozwolą nam na kompleksową modernizację tego obiektu. Nowa nawierzchnia, nowa infrastruktura, będzie również lepsza akustyka, więc będzie z pewnością to większy komfort dla młodzieży szkolnej i dla całej społeczności.
0: Mówił Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski. W Płońsku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne w ramach kampanii Jestem Eko, bądź i ty. Fundacja Miód i Malina rozmawiała z uczniami podstawówki nr 4 o roli pszczół w przyrodzie. Dzieci zadawały wiele pytań dotyczących życia pszczół i znaczenia dla środowiska. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważne są zapylacze i jak pomagać pszczołom poprzez sadzenie roślin miododajnych. Kampania realizowana jest w ramach projektu ochrony różnorodności biologicznej Płońska z funduszy europejskich. Jak czwartek na północnym Mazowszu wygląda teraz, jeśli chodzi o drogi? Sprawdzamy to specjalnie dla Was. Półtuska w Ciechanowie już potrafi sprawić problemy niemal na całej swojej długości. 17 stycznia na wysokości tatarskiej też pełna. W Mławie uważamy na Padlewskiego, bo tam też już się powoli korkuje. Wyjazd z Lelewela w Żwirki również może być problemem. A w Płońsku problemów nie ma.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czas sprawdzić, co słychać w prognozach pogody dla północnego Mazowsza na wieczór i noc. Zapowiada się pochmurnie, dosyć chłodno, ale za to bez większych opadów deszczu. Na termometrach po zmroku będą okolice 7 stopni w Płońsku, a 8 w Ciechanowie i w Mławie. Noc przyniesie rozpogodzenia, ciśnienie cały czas jeszcze pozostanie wysokie i to aż do poranka ma się nie zmienić. Wiatr z północy i północnego zachodu cały czas jeszcze obecny, momentami silniejszy i rozpędzający się do 30 km na godzinę, więc warto się ubrać cieplej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Po obiedzie, po robocie czy po drodze z pracy do domu mówimy cześć.
8: Najważniejsze, że razem jedziemy w tym samym kierunku. Po 16:00 siema, tu Anka i Fioła z Pink Panthers na start, do tego Bledka czy Axwell i Ingrosso na dzień dobry.

0: to Oko do hitów. Bletka za nami w RMF Max. No a teraz na nas oko będzie miało Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja mObywatel niedługo będzie miała nową funkcję. Jeśli strona internetowa będzie wymagała, by użytkownik miał minimum 15 lat, za pomocą mObywatela będzie można wiek potwierdzić. Innymi słowy, wchodząc na strony dla dorosłych, trzeba będzie się odhaczyć mObywatelem.
1: Słuchajcie, czekam na te ogłoszenia, że aplikacja naprawdę nie zbiera naszych danych i absolutnie nie zlicza, gdzie i na której stronie i ile razy byliśmy.
0: To M w mObywatel nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. Mhm. Nie? Co może oznaczać M wchodząc na strony dla dorosłych przed obywatel?
1: Fioła, błagam cię.
0: Miłość! Miłość!

0: łapiemy popołudniowy relaks przy tym kawałku Sombr za nami. No i za Robertem Lewandowskim i Wojtkiem Szczęsnym już impreza mistrzowska FC Barcelony. Ludzie śmieją się w sieci z koszuli Wojtka Szczęsnego,
1: ja
0: bo
1: też
0: ma białą koszulę z wyraźnym śladem przypalonego żelazka. To oryginalny wzór z tym żelazkiem. Koszula kosztuje ponad 3000.
1: Także kto bogatemu zabroni, ja się raz jeszcze pytam. Wy będziecie zaraz mogli poczuć może, jak to jest. 14 tysięcy złotych do wzięcia w naszej zabawie za dużo, za mało. I zaraz finał, zostańcie. Max.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Gramy.
5: Nie oceniamy.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To jest kolejny dzień, kiedy chcemy wam rozdać pieniądze i one są już bardzo blisko. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia.
3: Wybieramy numer telefonu. Zobaczymy, kto czeka po drugiej stronie, aby udało się dodzwonić. Wystarczy dobrze wytypować.
4: Halo.
3: Halo, dzień dobry. Cześć, radio RMF Max się kłania. Ania dzień.

0: nas. Dzwonimy w zabawie za dużo, za mało. Jak masz na imię?
1: Artur.
2: Arturze, witamy ciebie bardzo serdecznie. Co za szczęśliwe imię. Wiesz, Fiołas w praktyce też Artur ma na imię. W praktyce urzędowej. Więc zaraz może się okazać, że to nie jest jedyny zbieg dobrych okoliczności. My dzwonimy do ciebie, bo jest ponad 14 tysięcy złotych do wygrania i wystarczy obstawić co do złotówki, ile mamy na naszym koncie. I jeżeli trafisz w tę kwotę, no to my ją po prostu tobie przelewamy na konto. Co ty na to?
1: Jak na lato, oczywiście. Wezmę udział.
0: Artur, w takim razie słuchaj uważnie, bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 394 zł, ale mniej niż 14 490 zł. Rozbieżność to zaledwie 96 zł. Ile twoim zdaniem na tym koncie jest?
1: 14 419.
2: A powiedz jeszcze, na czym cię złapaliśmy? Co teraz robisz?
1: Jadę sobie autobusem.
2: Okej, dobra.
0: Czyli w razie wygranej rozumiemy, że autobus się cały z tobą raduje.
1: Mam taką nadzieję, jeżeli to będzie tak główna, to...
2: To co, to będziesz się trochę wstydził, czy nie? No mów, no.
1: No, postaram się nie.
2: 14 419 to jest ta kwota, 19. którą obstawiasz, tak? Dobra.
0: Sprawdzamy.
2: Uwaga, 14 419 to...
3: Za mało!
0: Aj, Artur, na naszym koncie jest więcej kasy. Niestety nie zgarniasz głównej nagrody, ale 500 na pocieszkę wysyłamy tobie za ten strzał.
1: Bardzo się cieszę.
2: Westchnąłeś czy odetchnąłeś przez to, że jesteś w autobusie?
1: Westchnąłem, bo jednak liczyłem, że może się uda.
2: No słuchaj, nic straconego. Pamiętajcie, wchodzicie do naszej zabawy na rmfmax.pl i grać można o ponad 14 419 zł. To nam wyjaśnił dzisiaj Artur.
4: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z pieniędzmi do rozdania wracamy do was jutro także.
0: Też lubimy te wspólne popołudnia. Po 13 łapiemy się w RMF Max w piątek, a to Juste, Jackstyle, Ion. Na do widzenia. Hejo!
2: Dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach naszego cyklu Funduszowy Maj z mikrofonem odwiedzimy Opolszczyznę, gdzie przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Młyny w gminie Rudniki powstanie piękny amfiteatr i jednocześnie centrum kulturalne i turystyczno-rekreacyjne gminy. Obok Arkadiusz Spodymek i Mariusz Stanek już teraz dużo się tutaj u was dzieje.
2: Jest to miejsce, które tętni życiem, szczególnie w takim okresie właśnie ciepłym, czyli od wiosny do jesieni.
1: A dlaczego korzystacie ze wsparcia funduszy europejskich?
3: Przede wszystkim nie było warunków, żeby ci nasi mieszkańcy mogli się spotkać. I wtedy pojawiły się fundusze tutaj dla Opolszczyzny.
1: No to jak to miejsce się zmieni?
2: Na pewno chciałbym, żeby odbywał się u nas jakiś taki festiwal, może nie do końca folkowy, ale inspirowany folkiem, takim folkiem nowoczesnym. Chciałbym, żeby ta słowiańskość też wybrzmiewała, tym bardziej, że jest to nad wodą, więc możemy tą kulturę w troszkę inny sposób, myślę, że ciekawszy, także zaproponować i mieszkańcom, i wszystkim, którzy będą nas odwiedzali.
3: Pod tym kątem ta inwestycja, myślę, ożywi troszkę gospodarczo nasze tereny. Z racji tego, że tutaj nie ma dużego przemysłu, no to przede wszystkim stawiamy też na komfort życia, bycia, no i spędzania właśnie w jak najlepszych okolicznościach tego czasu wolnego.
1: W takim razie zapraszamy. Opolszczyzna też pięknieje dzięki funduszom europejskim. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych Tkaczek ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do Szkółki Tkaczek ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
12: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura i rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Czas sprawdzić, co słychać w prognozach pogody dla północnego Mazowsza na wieczór i noc. Zapowiada się pochmurnie, dosyć chłodno, ale za to bez większych opadów deszczu. Na termometrach po zmroku będą okolice 7 stopni w Płońsku, a 8 w Ciechanowie i w Mławie. Noc przyniesie rozpogodzenia, ciśnienie cały czas jeszcze pozostanie wysokie i to aż do poranka ma się nie zmienić. Wiatr z północy i północnego zachodu cały czas jeszcze obecny, momentami silniejszy i rozpędzający się do 30 km na godzinę, więc warto się ubrać cieplej.
3: Hity na maksa.
2: RMF Max Mazowsze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: A cappuccino też za siódemkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na flash i najnowszą prognozę pogody. To wszystko już teraz, punktualnie o 17. Adam Szostok, zapraszam. Policyjni związkowcy domagają się zmian przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Co według mundurowych powinno się zmienić?
1: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami, nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony. Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji.

0: Ja zawsze się boję przerywać tę piosenkę, bo Eben buduje taki fajny klimat, że mam wrażenie, że gdybym mu przerwała, to byłby jakiś ciężki grzech.
1: Nie wolno.
0: Nie wolno.
1: Ebenowi nie wolno, to 11. przykazanie
0: jest.
1: Pan
0: może do końca dośpiewać, jak najbardziej. Słuchajcie, RMF Max, 17.22. Z nami cały czas Łukasz. Łukasz, jak tam? Nastrój? Wszystko okej?
2: Tak, wszystko okej. Jest tutaj tak fajnie, że ja prędko nie chcę stąd wychodzić.
0: Przynajmniej do 20 sobie zostaniemy, to ci możemy obiecać.
1: Absolutnie, a może i dłużej. Łukasz, zwycięzca Wośpowej licytacji, przyszedł dzisiaj z tematem na piosenkę. To znaczy my zawsze prosimy was, drodzy słuchacze, żebyście wysłali nam messengerem RMF Max jakieś hasła, z których obiecujemy ułożyć samodzielnie piosenkę i puścić ją na antenie. Dziś o tym, jakie to będą hasła, decyduje Łukasz.
0: Łukasz, jaką masz inspirację dla nas i dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że moglibyście na przykład podsunąć coś na Messenger RMF Max o tym, bo z racji tego, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, to z jakim nietypowym zapachem, w sensie nie to, że owocowa herbata, czy czarna, czy zielona, tylko coś takiego nietypowego.
0: Żeby zaszaleć po prostu.
2: Tak, żeby zaszaleć. Okay. Herbatę, o jakim nietypowym zapachu byście się napili?
1: No padła tu wcześniej propozycja keczupu lub musztardy. To jest jakieś naprowadzenie na ten temat. Czekamy na więcej. Messenger RMF Max o herbatach, wszelkie możliwe pomysły. Piszcie, a my obiecujemy, jak zawsze, każdą odpowiedź uwzględnić w naszej piosence.
0: Drodzy słuchacze RMF Max, apel do was. Puśćcie wodze fantazji, odepnijcie rolki, zastanówcie się, co takiego dziwnego moglibyście wypić. Jaka herbata wam się marzy? Piszcie śmiało. O, już widzę, że jest pierwsza głosóweczka. Dzięki.
1: Już, czekamy na więcej.
2: Zadziałało.

0: I to jest kolejny fantastyczny duet. Wiktoria Kida, Oskar Cyms w RMF Max, projekt Księga Żywiołów. Nie wiem jak wy panowie, ale ja ten numer szczerze uwielbiam i gdybym mogła go zapętlić w radio, to bym to zrobiła, ale nie możesz,
1: bo zaraz będzie Ale Farben i Body Talk. Musi być rotacja w numerach, żebyśmy się nie znudzili, ale też musi być rozgrzewka przed wejściem na antenę. Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, cały czas jest z nami i cały program będzie. To się w ogóle nie odzwyczajajcie od Łukasza.
0: Łukasz, masz jeszcze siłę, żeby z nami tu siedzieć?
2: Oj tak, zdecydowanie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ja z chęcią tutaj nawet dłużej zostanę niż do 20.
0: Okej, okay, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
1: Dobrze, szukaliśmy właśnie kogoś, kto będzie nadgodziny robił.
0: Tak, i tak do rana zostanie, do poranka.
1: Łukasz, bo mówiłeś, że masz jakieś ulubione rozgrzewki głosowe, które sam stosujesz.
2: Tak, no stosuję ze swoich ulubionych takich rozgrzewek typu...
1: Zaprezentuj.
2: Kląskanie... albo to, co robią konie, tylko nie wiem, jak to nazwać teraz. Może nie będę tego prezentował. O, właśnie.
0: To właśnie ja zrobiłam przed momentem, bo to jest jedna z moich ulubionych rozgrzewek.
1: Ale ci wyszło ładnie, tak oczywiście, no.
2: Albo jakieś takie łamańce językowe, tam nie wiem, czy mogę to zaprezentować.
0: No dawaj. To jest twoja chwila, żeby się popisać.
2: Coś, to w czasie suszy szosa sucha. Trochę wolno powiedziałem, ale może jakbym się rozgrzał, to stół z powyławywanymi nogami.
0: Też elegancko. Proszę bardzo. Michał Siwek, twoja ulubiona rozgrzeweczka.
1: Właśnie moja jest głupia, bo to jest taka podobna...
0: Nie szkodzi.
1: Obniżanie głosu trzeba tak jakby rozszerzyć buzię i zrobić tak, jakby językiem się trzymało jajko i się wtedy robi takie...
2: Albo jeszcze znam sposób ziewania po prostu zwykłego.
0: Co, to poziewamy sobie chwilę, panowie? Co wy na to?
1: Proszę bardzo, my ziewamy, a dla was Ale Farben, Body Talk.
0: Czemu nie ziewacie? Czemu tylko ja ziewam i robię z siebie głupka? Co się dzieje, chłopaki?
1: Pół Polski teraz ziewa, bo ziewanie jest zaraźliwe.
2: Ale ja też starałem się jak najlepiej.
0: Ja się z wami jeszcze rozliczę za to nieziewanie.

0: Taylor Swift, taka jakby lekko zmęczona, ale my cały czas mamy sporo energii i w planach mamy, żeby was tą energią trochę jeszcze pozarażać.
1: Prognoza pogody lada moment, a my, czyli Natalia, ja i Łukasz, nasz dzisiejszy gość, piszemy dla was piosenkę. Piosenkę o herbatach. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

Specy od pogody mówią, że to będzie chłodna noc na Mazowszu, na termometrach w Ciechanowie, w Mławie i w Pońsku zobaczymy okolice 7, może 8 stopni. Niebo bezchmurne lub z niewielkimi przejaśnieniami, bez większych opadów deszczu. Wiatr chwilami silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać, chociaż będzie się rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. A w piątek pogoda spokojniejsza, chociaż cały czas jeszcze niebo będzie przykryte chmurami. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 kresek, ciśnienie pozostanie wysokie.

0: Łukasz wpadł dzisiaj do studia, stwierdzając, że chce porozmawiać o herbatach. No i nie mogliśmy odmówić.
1: To się da załatwić, da się to zorganizować. Podrzuciliście nam całą masę inspiracji, zapachów herbacianych,
0: Łukasz, jakich chcielibyście spróbować. To, czego się spodziewałeś?
2: Oj tak, ja myślę, że po wysłuchaniu tego wszystkiego, coś my tutaj skminili, jeśli to tak mogę użyć, to ta herbata zadziałała jak kawa.
1: Albo dwie.
0: To niech kopie, jestem gotowy.

0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max. I co, spodziewaliście się takiej herbaty?
2: Nawet ja się nie spodziewałem, a pisałem tę piosenkę razem z wami.
3: Oj tak, zdecydowanie.
2: To była piosenka o waszych herbacianych smakach dostarczonych przez Messenger RMF Max, a to już California Love.

0: nie wiemy, co wy macie na sobie, ale mamy nadzieję, że jesteście z RMF Max, bo warto z nami zostać po 18 do zgarnięcia między innymi bilety na taco.
1: No ja się nie mogę doczekać, ludzie już pytają na... No, trochę mi odebrało głos. Ludzie pytają na Messengerze, jak można wygrać te bilety. Za chwilę o wszystkim opowiemy na antenie RMF Max. Wystarczy z nami zostać.
2: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: I po reklamie.

0: Czas na najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu. Już teraz we Fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Opinogóra Górna szykuje się do świętowania. Muzeum Romantyzmu ma już 65 lat. Chociaż muzealnicy pierwsze świeczki z tortu zdmuchnęli już wczoraj w ramach małego Before Party, to główne uroczystości zaplanowane są na jutro. Jakie? Posłuchajcie.
1: Również odbędzie się koncert okolicznościowy Romantyzm zaklęty w muzyce. W trakcie tego wydarzenia wykonawcami będą pani Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran Jakub Oczkowski, baryton, konferansjer Paweł Zawada, fortepian, Katarzyna Kowacz, skrzypce, Alicja Lach-Owsiany, wiolonczella. Będą państwo mogli również wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Wiesława Żońcy z Parnasu Ducha Absolutnego ku realiom Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Funkcja poznawczo-edukacyjna placówki w kulturze polskiej XXI wieku to aspekt przeszłości, bo będziemy tą przeszłość w tym referacie wspominać.
0: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Pracownicy potrzebni niemal od zaraz, również przez sytuację na świecie, w firmach zajmujących się programami zbrojeniowymi. W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw, a teraz powiat mławski i lokalny rynek pracy. W jakich branżach bez problemu znajdziecie dziś zatrudnienie?
2: U nas w tej chwili największe zapotrzebowanie jest, wiadomo, branża elektroniczna, rolno-spożywcza, handel, budownictwo, ale tak jak wiemy, no, rusza duże przedsięwzięcie na skalę Polski zbrojeniową i też nie wiemy do końca, jakie firmy powiatu mławskiego będą uczestniczyły w tym. No, wiemy, że mogą uczestniczyć, że też mają aspiracje pracodawcy mławscy, żeby uczestniczyć w realizacji tego programu zbrojeniowego.
0: Mówił Witold Żerański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. W Mławie też 9 czerwca odbędzie się pokaz trylogii filmowej dziecięcej grupy filmowej Rajskie Jajeczko. Filmy powstały we współpracy ukraińskich dzieci uchodźczych i polskich seniorów pod kierunkiem reżyserki Ganny Jarowenko. Ekranizacje lokalnych legend w formie Teatru Cieni zdobyły międzynarodowe nagrody i zaproszenie na festiwale. Pokaz odbędzie się w kinie Kosmos przy Miejskim Domu Kultury i będzie bezpłatny dla mieszkańców.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Na koniec jeszcze ważne przypomnienie dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego, którzy mają uwagi lub własne pomysły na to, jak powinno wyglądać nasze najbliższe otoczenie. Sesja Rady Powiatu 25 maja od godziny 13 to w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Spotkanie zaplanowano w budynku przy ulicy 17 stycznia 7 w Ciechanowie i to szansa, żebyście na forum przedstawili problemy, z jakimi się trzeba mierzyć, a które może z jakiegoś powodu umykają urzędnikom i samorządowcom. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Do usłyszenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Specy od pogody mówią, że ta noc na Mazowszu będzie spokojna, bezchmurna. Najchłodniej w Mławie na termometrach 7 stopni, w Ciechanowie również 7, w Płońsku 8 stopni powyżej zera. Wiatr dosyć słaby, ciśnienie wysokie, a jutro więcej chmur, ale też bez opadów deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie ponownie do 21, może nawet 22 kresek. Tak będzie i w Ciechanowie, i w Mławie, i w Płońsku. W Płońsku 22 niemal pewne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: To jest RMF Max i to jest 5 minut po 18. Cały czas kanał nadawczy w rozszerzonym składzie. Natalia Kawałek,
7: Łukasz Siewota
8: i Michał Siwek, a Łukasz to nasz specjalny gość, który wygrał wośpową licytację i dzisiaj tutaj jak pączek w maśle ma. Czy za dużo powiedziane?
6: Warto dodać, że jest obstawiony, no może nie pączkami, ale ciastkami.
7: Tak. No i wami też jestem obstawiony.
8: Pełna obstawa. Czy najlepsza? Nie mam pewności. Pewnie lepszą byś znalazł, ale przynajmniej jest jakaś. Siemano, po 18 w RMF Max.

0: I cała Polska klaszcze. Pump it up, to Denzel w RMF Max. Troszeczkę odnowiliśmy ten numer dla was. Przypomnieliśmy, że kiedyś się do tego człowiek bujał, bo dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości. Nie wiem, czy kojarzycie, czy zaglądaliście do kalendarza.
1: Łukasz jest absolutnie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w kalendarzu.
0: Tak jest.
2: Oj tak, zgadza się.
1: I dziś w towarzystwie Łukasza tak sobie pomyśleliśmy, że to jest w ogóle doskonała okazja, żeby rozdać wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, który wielkimi krokami się zbliża i u wielu w kalendarzu zaznaczone takim wielkim czerwonym kółeczkiem.
0: A zawalczyć o te bilety nie było łatwo. Sama stałam w takiej kolejce. Jednego dnia się nie udało, drugiego dnia się nie udało i dopiero za trzecim razem udało się wyrwać jeden bilet. Ale moi drodzy, my tutaj mamy dla was podwójne bilety. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na Taco, na PGE Narodowy, to na pewno będzie fantastyczny koncert, więc no, trzeba tylko wejść do naszej zabawy.
1: Tak. Którędy? Jak zawsze oczywiście.
2: Przez Messenger w RMF Max.
0: Dokładnie tak.
1: Tak jest. I tam co trzeba wysłać? Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, z kim wy odnowilibyście znajomość, żeby na taki koncert pójść.
0: No to śmiało. Messenger, RMF Max, śmiało, zgłaszajcie się. Kreatywnie.
2: Może tego znajomego zabierzecie na koncert, kto wie?
0: Kto wie,
1: obowiązku nie będzie, ale pytamy
0: nie
1: właśnie o
0: tego
1: takie...
0: tego sprawdzać, to prawda.
1: Nikt tego nie sprawdzi. Pytamy o takie znajomości, które bylibyście gotowi odnowić, nawet dlatego, że tak wam na tych biletach zależy. I tutaj uwaga, słuchajcie, za samo wejście do tej zabawy, jeżeli wybierzemy waszą odpowiedź jako tą najciekawszą, wygrywacie już, macie zagwarantowaną jedną wejściówkę na koncert, o drugą będziecie mogli zawalczyć, ale jednocześnie ryzykując tą pierwszą. Takie są dziś zasady. Walczcie, koncert Taco Hemingwaya. Możecie tam być.
0: A teraz jeszcze nie Taco Hemingway, ale Milky w remiksie Davida Guetta Just The Way You Are, tak żeby wam podrzucić bardzo przyjemny, trochę wakacyjny klimat.
2: Jako tako dobry numer.

0: cieplutkie, cudowne wspomnienia, bo to numer, który już trochę lat ma, ale przypominamy z wielką radością, bo Justin Bieber wrócił do naszych serc w ramach zjawiska, które się nazywa na świecie, słuchajcie, Biberczelą.
1: Biberczela, to Biberczela, bardzo ładne. Łukasz, ty jesteś fanem Justina Biebera, czy niekoniecznie? Nie twój klimat?
2: Tak niekoniecznie akurat, ale...
1: Okej. Ale ten numer spoko, dałbyś okejkę?
2: Dałbym okejkę, wyjątkowo dałbym okejkę, choć są pojedyncze numery, w których można, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego artysty, ale coś pojedynczego zawsze się znajdzie.
1: I bardzo ci dziękujemy za to, że nam dałeś tę okejkę. Uf, tak, mam wrażenie, że tak emocje...
0: Coś, jakaś presja
1: tak.
0: zleciała, tak?
1: Słyszeliście taki huk?
0: No to był właśnie kamień z naszego serca.
1: Ale w temacie presji i takich huków, które się zdarzają, to mamy mocny temat, bo w Anglii w radiu zupełnym przypadkiem ogłoszono śmierć króla Karola i tutaj musimy powiedzieć, że jakby co, król Karol,
0: on żyje.
1: Wbrew pozorom,
0: jest
1: macie
0: super.
1: Bardzo dobrze. Tam jest wszystko okej.
0: Ale jedno radio w Anglii

0: Daigo, Kality, Griffin, Save My Life. Coś czuję, że to będzie hit tegorocznych wakacji, a moja muzyczna intuicja do tej pory jeszcze mnie nie zawiodła, więc jest to duży potencjał.
1: Łukasz, to są mocne słowa.
2: Bardzo mocne.
1: Ale czuję podobnie.
2: Trzymamy cię w takim razie za muzyczną intuicję bardzo mocno. Tymczasem z nami po tym numerze pojawia się na antenie Marta, która chce zawalczyć o wejściówki na Taco Hemingwaya. Dzień dobry, Marta.
3: Cześć.
1: Jaka radosna, jaka uśmiechnięta. Proszę. To teraz się zaczęło trudne pytania. Marta, z kim odnowiłabyś kontakt, żeby wybrać się na koncert Taco?
3: Z przyjacielem, który jest mężem mojego byłego męża.
1: To jest to gruba historia.
2: Rozrysowaliśmy tutaj. Aha. I wyszło nam, że... O Jezu, ale akcja.
0: Wyszło nam jako tako.
2: No właśnie, jako tako nam to wyszło. Powiedz, Marta, czy w dobrych stosunkach generalnie jesteście? Czy to się odbyło w jakiejś wielkiej aferze, czy jednak w atmosferze przyjaźni? Bo jednak pewnie jakiś element szoku w pewnym momencie w tej historii był.
3: Powiedzmy, że przyjaźni.
1: Jest okej. Jest okej. Ale dopisałaś nam jeszcze, że z synem koleżanki swojej mamy też byś odnowiła znajomość.
3: To jest ta sama osoba.
1: Ta sama osoba, proszę bardzo. Słuchaj, my to kiedyś rozrysujemy. Michał jest taki zaszokowany.
2: W sensie, bo to jakby teraz jest moment, kiedy powinniśmy cię zaprosić do zabawy w cytaty, ale ja jednak wolałbym spędzić najbliższe 15 minut plotkując sobie z tobą, Marta.
1: To poplotkujemy sobie później, ale Marta, tobie chodzi o bilety na Taco Hemingwaya, na PGE Narodowy i jest szansa, że wyjdziesz z naszej zabawy z dwoma takimi biletami. Umówiliśmy się tak, że jeden bilet już masz, ale jeżeli postanowisz z nami zagrać w grę, w cytaty, to będziesz miała dwa bilety. I jaki twój plan? Odchodzisz z jednym, czy walczysz o drugi?
3: Walczymy.
1: No dobra.
2: To mi się podoba, to jest waleczna dusza. Zabawa w cytaty prosta. Cytaty z piosenek Taco Hemingwaya i uwaga innego wąsacza, Krzysztofa Krawczyka, zostaną ci zaprezentowane. A ty musisz zadecydować, czy dany cytat jest cytatem z piosenki tego pierwszego, czy tego drugiego. Gotowa?
3: Gotowa.
2: Cytat numer jeden.
4: Ona pisze mi, że tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji.
1: I jak myślisz, to bardziej Krzysiu Krawczyk czy Taco?
3: Myślę, że Taco.
1: No to sprawdźmy.
5: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy.
1: Jak dla mnie to brzmi jak Taco.
2: No Krzysztof Krawczyk jednak trochę inaczej.
1: Trochę bardziej smooth, takie bardziej poetyckie. Delikatne te wersy miał.
2: Dobrze, Marta.
1: Jest dobrze.
2: Jeden punkt twój. Jeżeli teraz odpowiesz dobrze, dwie wejściówki są twoje. Gotowa na cytat?
3: Gotowa.
4: Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs.
1: I co myślisz? Co ci chodzi po głowie?
2: Jeszcze raz?
3: Ulubiona piosenkę na karaoke.
2: Czyli mówisz, że Taco, tak?
3: Myślę, że Krzysztof.
1: Ale... Nie dasz się wpuścić w maliny, co?
0: Ale nie pytamy cię, kto miał więcej wąsów.
3: Krzysztof.
2: Krzysztof. No dobrze, no to skoro mówisz, że Krzysztof, sprawdźmy to ostatecznie.
1: Dla formalności, no.
2: I już nie męczmy nas dłużej.
1: Marta, nie wiem czy parostatkiem, ale czymś się pięknie wybierzesz. Na PGE Narodowy dwa bilety na Taka są twoje.
3: Super.
1: No jest radość, no i fajnie.
3: Yes.
2: A czy ten kontakt naprawdę odnowisz? Czy to tylko tak nas wpuszczałaś w maliny?
3: Myślę, że pojedziemy razem.
1: Naprawdę?
2: Marta!
1: Ja mam ochotę to sprawdzić. Obiecaliśmy, że nie będziemy sprawdzać, takie, ale mam ochotę sprawdzić.
2: Takie kaczki puszczasz, że ja tu nie wytrzymuję, po prostu ja... Ja chcę to, ja chcę książkę o tym przeczytać. Ja chcę film o tym zobaczyć.
0: Musisz coś
3: rozważę,
0: wydać.
3: Rozważę.
1: A teraz zostawiamy was z Taco.
5: Pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: przestań już pisać, nie warto, nie warto.
1: Czy można gelato, czy jeszcze jest za zimno? To za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Koniecznie zostańcie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco.
2: RMF Max. Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok, za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: ти зміксована плейліста.
1: Say no more.
0: RMF Max. Мазовше. Чиханов, Млава, Понськ. Just keep watching.
2: Specy od pogody mówią, że ta noc na Mazowszu będzie spokojna, bezchmurna. Najchłodniej w Mławie na termometrach 7 stopni, w Ciechanowie również 7, w Płońsku 8 stopni powyżej zera. Wiatr dosyć słaby, ciśnienie wysokie, a jutro więcej chmur, ale też bez opadów deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie ponownie do 21, może nawet 22 kresek. Tak będzie i w Ciechanowie, i w Mławie, i w Płońsku. W Płońsku 22, niemal pewne.

0: bit, który wchodzi głęboko w kości i tam już zostaje i wróci gdzieś tam w nocy i będzie się nucić i wspomnicie wtedy moje słowa.
1: To United brzmi jak Nations. Kebab, a nie piosenka.
0: Rzeczywiście.
1: Że wróci w nocy. Czasem wraca.
2: Im starszy, tym lepszy.
0: Tylko mam nadzieję, że wtedy akurat nie będziecie myśleć o mnie. Tak czy inaczej, jest za 9:19 i są tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać.
2: Tak jest, bo znacie zapewne takiego influencera jak Łatwo Gang.
1: O, no już i... chyba cała Polska zna po tych ostatnich akcjach.
2: Nawet myślę, że nawet cały świat właśnie. Mm-hmm. I teraz znowu się zapowiedział charytatywną akcję, w której przejedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska.
0: Z Zakopanego do Gdańska.
2: Oj tak. To coś mi się wydaje, że to będzie... Czy to będzie przejazd z górki?
1: Ewidentnie takie... z górki. Ewidentnie za Łatwo. Wziął sobie swoją ksywę do serca.
0: No, tak, no Łatwo Gang musi mieć Łatwo, tak?
2: No tak.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, do zebrania 12 milionów złotych.
0: Trzymamy oczywiście mocno kciuki, mimo że wolelibyśmy, żeby jechał pod górkę.
1: To tylko troszkę.

0: Dobry klimat płynie z głośnika w RMF Max, to Gips i Wina. Dobry klimat też u nas w studiu, bo Łukasz, zwycięzca naszej woźpowej licytacji, który wylicytował udział w naszym programie, cały czas z nami. Łukasz, co dalej dzisiaj?
1: Za chwilę flash i prognoza pogody.
2: No proszę bardzo, Łukasz już wszystko wie. Wy też dzięki niemu wszystko wiecie i to jest piękne, no. Tak płynie kanał nadawczy w RMF Max.
0: Łukasz już obiecał, że tu zostaje.
1: Tak jest.
0: To bądźcie z nami.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
14: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
16: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
17: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
18: Marian, a więcej się nie da?
19: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: tak żeby nic ważnego was nie ominęło. Flash w RMF Max Mazowsze już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Samorządy z regionu ciechanowskiego otrzymały finansowe wsparcie w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza. Łącznie trafiło do nich ponad 800 tysięcy złotych. Jakie inwestycje będą realizowane? To sprawdzał dziś nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie o szczegółach.
1: W Ciechanowie środki w wysokości 300 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej lokali socjalnych. W Mławie za kwotę nieco niższą prace termomodernizacyjne będą realizowane w budynku przy ulicy Napoleońskiej 25. Na liście beneficjentów programu znalazła się także gmina Dzierzgowo. 80 tysięcy złotych będzie wydatkowane na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, czyli po prostu zastąpienie kopciuchów.
0: W Ciechanowie ruszył też nowy program wsparcia psychiatrycznego finansowany ze środków szwajcarskich. Mieszkańcy z kryzysami psychicznymi, z zaburzeniami lękowymi czy osobowości mogą skorzystać z maksymalnie 3 bezpłatnych wizyt u psychiatry. Zapisy prowadzi Centrum Wsparcia Mieszkańca, to przy ulicy Sienkiewicza, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Teraz Płońsk, a tam w niedzielę 31 maja odbędzie się festyn rodzinny Mama, Tata, Ja, Miasto Dzieciom. Impreza rusza o godzinie 15 na Rutkach przy boisku do piłki plażowej. Organizatorzy przygotowali strefy zabaw, animacji, sportu oraz edukacji i bezpieczeństwa, a muzyczną oprawę zapewni DJ Miki. Tego dnia szykuje się też prawdziwe święto dla całych rodzin, czyli rodzinny festyn dziecięcej radości w Mławie.
3: Organizujemy rodzinny festyn dziecięcej radości 31 maja w godzinach 13-17 w Mławie. Oczywiście jak co roku tego dnia w Parku Miejskim będzie się działo bardzo dużo. Jest to impreza miejska. Współorganizatorami są instytucje podlegające Urzędowi Miasta Mława. Między innymi będzie można zobaczyć i wziąć udział przy stoiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Biblioteki Miejskiej. Dla dzieci będzie wiele atrakcji.
0: Mówiła Eliza Paczkowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mławie. A Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, filia w Mławie, zaprasza na wystawę obrazów wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Mławie. W czytelni przy ulicy Sądowej możecie zobaczyć 39 prac powstałych podczas zajęć malarskich, na których młodzież uczyła się różnych technik malowania farbami na płótnie. Obrazy wyrażają emocje autorów, a ich tytuły, tak jak Myśli w remoncie czy Maska ciszy, dodatkowo przekazują ich uczucia i przeżycia. Wystawa czynna jest do końca czerwca w godzinach pracy biblioteki. To wyjątkowa szansa na poznanie artystycznej ekspresji młodzieży z Mławy, żeby nie było, że tylko w telefonach siedzą przez cały czas. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Do usłyszenia.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Jak pogodowo mają wyglądać najbliższe godziny na północnym Mazowszu? Sprawdzamy na termometrach. Okolice 7, może 8 stopni. Niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr chwilami może być jeszcze trochę silny, ale nie powinien przeszkadzać, nawet jeżeli będzie się rozpędzał do prawie 30 km na godzinę. A jutro w ciągu dnia ma być więcej chmur, ciągle jeszcze bez większych opadów deszczu. Drobna mrzawka może się pojawić, więc parasol weźcie tak czy siak. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 21, może nawet 22 stopni. Ciśnienie wysokie.
4: Łukasz, czy ty widzisz, która jest już godzina?
5: Oj tak, jak to szybko zleciało, 19.
4: 19.03, prawie 04. Wytrzymasz jeszcze do 20?
5: Oj, wytrzymam, jak wytrzymałem te 2 godziny. Ja się czuję, jakby dalej była 17.
6: Magia radia, drodzy państwo.
4: Zatrzymujemy czas, nie ma problemu.
6: Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Jeżeli mieliście zdążyć do jakiegoś urzędu, który się zamykało o 17, to niestety to się do was nie aplikuje, ale jak najbardziej zachęcamy, żeby zostać z nami jak najdłużej.

0: I to się nazywa Girl Power, Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy po 19, ale mamy taki plan, żeby bęger pod tytułem Zabawa podrzucił wam też dzisiaj Łukasz.
1: Tak jest, bo chodzi o to, żebyście wysłuchacze mogli odgadnąć, jaki ja wykonuję zawód.
2: My jak usłyszeliśmy, jaki jest zawód Łukasza, to trochę nam szczęki poopadały, pomyśleliśmy, trudno będzie to zgadnąć.
0: Ale wierzymy w was, wiemy, że wy umiecie kombinować.
2: Skoro my już wiemy, to my nie możemy zgadywać, więc dziś odwracamy szachownicę, zgadywać będziecie wy. Ale wejście do zabawy taki jak zawsze. Łukasz, za co kochasz swoją pracę?
1: Wydaje mi się, że łatwiej będzie powiedzieć, za co nie lubię pracy.
0: Możemy zrobić i tak? No to dawaj, za co nie lubisz swojej pracy?
1: Za to, że jest bardzo duży hałas. Okay.
0: Duży hałas.
2: Jest jakiś punkt wyjścia.
0: Nie zaczynamy zbyt łatwo, ale spokojnie, rozkręcimy się.
2: Jeżeli Messenger macie... RMF Max. Tam wysyłajcie kolejne pytania, które my na antenie zadamy Łukaszowi, a wy wspólnie, słuchacze RMF Max, poprzez odpowiedzi na te pytania dojdziecie w końcu do tego, mam nadzieję, co robi Łukasz.
0: Śmiało zadawajcie pytania, jakie chcielibyście podrzucić Łukaszowi, ale mamy pierwszy strzał od Mateusza. Czy jesteś kierownikiem budowy, tak czy nie?
1: Nie, niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. No dobra, jeżeli macie pytania... to piszcie Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Wkręcający się beat, cieplutki wokal, to Tymek, Sofia Loren, RMF Max cały czas z wami, a z nami Łukasz, który wygrał wośpową licytację i cały czas przy tym mikrofonie i czuje się przy nim coraz lepiej, zgadza się?
1: Oj, zgadza się.
2: Wszystko się zgadza, ale nie zgadza nam się jeszcze jedna rzecz. Nasi słuchacze nie wiedzą, czym się zajmujesz, bo zbawimy się dzisiaj w zawodówkę i padło pytanie, czego nie lubisz w swojej pracy, jakbyś mógł przypomnieć?
1: Czego nie lubię w swojej pracy? Nie lubię przede wszystkim tego, że jest bardzo dużo hałasu.
2: No okay. I właśnie, pojawiło się kilka pytań od naszych słuchaczy. Pytanie tutaj od Marka. Dużo mówiłeś o herbacie. Czy jest coś związanego z herbatą?
1: Ja się cieszę, że ktoś nas słucha od samego początku, ale z herbatą mam tyle wspólnego w swojej pracy, że mogę ją jedynie w przerwie śniadaniowej wypić, więc...
0: Też jest jakaś informacja, że masz przerwę śniadaniową, tak?
2: Ale czyli... to wiele osób ma przerwy śniadaniowe, wiesz.
0: Nie, no. My w radiu nie mamy czasu na takie rzeczy.
2: Jasne, jasne, dobra. Pytanie też, czy pracujesz z młodzieżą?
1: No, bardziej ze starszyzną, jeśli już to...
0: Okej.
2: Okay. A samodzielnie czy w grupie?
1: W grupie.
0: Dobrze, pojawiły się też propozycje. Czy pracujesz na pasie startowym?
1: Nie, aczkolwiek bardzo blisko może. Jest już jakiś...
0: Czyli idziecie w dobrym kierunku.
1: Idziecie w dobrym kierunku, tak.
2: Czyli rozumiem, że pytanie, czy pracujesz przy produkcji paletu, to nie jest w ogóle dobre pytanie w tym momencie.
1: Pracuję przy produkcji, ale czegoś innego.
2: Przy produkcji czegoś innego, niedaleko pasa startowego, tak. Z hałasem, możesz rano wypić herbatę.
0: Czekamy na kolejne pytania. Messenger RMF Max, tutaj praca grupowa, że tak powiem, naszych słuchaczy, którzy próbują odgadnąć, czym zajmuje się Łukasz, i chętnie wzięlibyśmy udział w tej zabawie razem z wami, ale niestety ja i Natalia już to wiemy.
2: Ale słuchacze pytają, czy jesteś marszałkiem.
1: No nie, aż takiego powołania chyba jednak nie mam, więc...
2: Agent obsługi naziemnej? Coś
1: nie,
2: bliżej?
1: Też nie.
2: Kontroler lotów?
1: No nie.
0: Uwaga,
1: akurat
0: Łukasz,
1: nie,
0: bo wleciało w tym momencie od Kamili. Czy pracujesz w fabryce samolotów?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Tak? Czyli mamy to?
1: Myślę, że możemy powiedzieć, ogłosić to, mamy to.
0: Woohoo! Nie
2: tak
0: spodziewałem
2: szybko?
0: Się, że w tym wejściu nam się uda to zrobić. Nie przygotowałem
1: ja nie
0: żadnego
1: sądziłem.
0: Triumfalnego dźwięku.
2: Łukasz, to jakbyś mógł oficjalnie powiedzieć, jak nazywa się twoje stanowisko?
1: Jestem... pracuję przy produkcji podzespołów do wojskowych samolotów.
2: To jest mocne.
0: Kamila, nie wiem, jak to zrobiłaś, ale gratuluję ci z całego serca. Coś dla ciebie przygotujemy na pewno.
1: Kamila, szkoda, że nie macie tutaj teraz z nami, bo bym cię z chęcią wyściskał, ale...
2: Ściskamy na odległość.
1: Tak, na odległość, tak. Przez ZF.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyśleć.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy tak

0: Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Alan Walker, Milky Dancing in Love w RMF Max i energetycznych bitów będzie jeszcze dziś dużo. Po 20 na przykład Hobby Benz Extra z Grabą, a tamte najświeższe, najlepsze... No,
1: nie śmiej się ze mnie, proszę.
0: Spojrzałem w lewo na Natalię, ona z bułą w ręku i ale jeszcze w lewym policzku.
1: Już nie, w policzku już nic nie ma, ale bułka z borówkami jeszcze jest w prawej ręce.
0: A to bułki z borówkami, kupione specjalnie na niezwykłą wizytę Łukasza, który wygrał licytację na Wośpie i spędza z nami cały program i jest cudownie. Ten program powolutku niestety dobiega końca. No ale właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o zawodzie Łukasza. Jak to się łączy z radiem?
2: No właśnie nie wiem, jakkolwiek się łączy z radiem, ale czymkolwiek bym się nie zajmował, to jednak chyba widzę, że radio jest mi bardziej teraz pisane. Po tym, co tutaj odbyłem.
0: Komfortowo się w studiu poczułeś, tak?
2: Oj, zdecydowanie. Ja
1: z każdą minutą
2: naprawdę...
1: coraz lepiej. Czujemy
0: klasa.
1: To.
2: Oj, zdecydowanie. Ja tu w ogóle... Jak gdybym mógł, to bym z chęcią stąd nie wychodził. Chyba bym tu nawet nocował i tak dalej, jeśli bym mógł.
1: Słuchaj, da się to załatwić.
0: Takich pracowników szukamy właśnie przede wszystkim. Nadgodziny, jak jeszcze jesteś w stanie, wiesz, nadgodziny gdzieś tam bez płacenia zrobić. To...
1: Nie mów takich rzeczy głośno, bo nas zgłoszą do PIP-u. Nie wolno takich rzeczy mówić.
0: Może nie nadgodziny, ale na przykład zapowiadanie cudownych numerów, które dostarcza nam Dawid Podsiadło.
2: Oj tak, z chęcią zapowiem Dawida Podsiadło, artystę, który wystąpi pod koniec czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: I to
1: I
0: nie
1: ty
0: tylko
1: tam
0: na Narodowym w Warszawie.
2: Ja tam...
0: Będziesz?
2: Ja tam będę.
0: Proszę bardzo, na który numer najbardziej czekasz?
2: Najbardziej chyba na ten nowy numer, sezon, który właśnie teraz w tym momencie zagramy.
1: No właśnie, to się tak pięknie układa, ty czekasz na sezon, a sezon już teraz.
2: Sezon na Dawida Podsiadłe trwa w pełni.

0: Tame Impala, Dracula w RMF Max. Za 21 minut godzina 20. Ten czas jak bardzo szybko leci, już właściwie 20 minut do tej godziny 20 zostało.
1: To tak pędzi. To tak pędzi, zaraz wszystkich świętych, słuchajcie, masakra.
0: Nie, no a dopiero co była Wielkanoc i tak dalej, więc to...
2: Nie, dajcie spokój. Kto to widział takie rzeczy, no?
0: Za dużo tych świąt. Chociaż...
1: Jakie najbliższe święta i jaka na nie pogoda, tego dowiemy się z prognozy.
2: Ja wiem.
1: Ty wiesz, co ty wiesz, niby.
2: Zielone świątki w niedzielę.
1: No to jaka pogoda będzie właśnie wtedy, to się tego dowiemy z prognozy pogody. Tak, więc zostańcie koniecznie z nami w RMF Max.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

Jak pogodowo mają wyglądać najbliższe godziny na północnym Mazowszu? Sprawdzamy na termometrach. Okolice 7, może 8 stopni. Niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr chwilami może być jeszcze trochę silny, ale nie powinien przeszkadzać, nawet jeżeli będzie się rozpędzał do prawie 30 km na godzinę. A jutro w ciągu dnia ma być więcej chmur, ciągle jeszcze bez większych opadów deszczu. Drobna mrzawka może się pojawić, więc parasol weźcie tak czy siak. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 21, może nawet 22 stopni. Ciśnienie wysokie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: pora atrakcji muzycznych. Odrej pytała, gdzie jest mąż, do tego jeszcze diamentami zarzucała, a my, no co tu dużo mówić, mieliśmy chyba lepsze atrakcje. Mieliśmy Łukasza z nami dzisiaj. Łukasz, jak się trzymasz po 3-godzinnym programie?
1: Oj, trzymam się, aczkolwiek boję się, że za chwilę łezkę uwolnię, bo już ta audycja się niestety kończy, ale mam nadzieję, że jeśli mogę tylko szybciutko wygłosić taką odezwę do...
0: Do narodu!
2: Ale proszę, oczywiście!
0: Ostatnie słowa!
1: Właściwie nie wiem, czy to do narodu, ale bardziej mam nadzieję, że nie zepsułem dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś by potrzebował, żebym w zastępstwie jakimś czy coś, to jestem otwarty.
0: Słuchaj, Łukasz kontakt Sierota, mamy jakby co.
2: Człowiek, który uczynił dzisiejszy program cudownym, ciepłym i wspaniałym. Człowiek, który wygrał obecność na tym programie w licytacji w Ośpu. Dziękujemy ci jeszcze raz za to, bo to oczywiście wszystko poszło na piękne, charytatywne cele. Łukasz Sierota, dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy pięknie, to już się nie cofnie, to już poszło w eter, także...
0: To prawda! Tętno Pulsu to było kamerowane na żywo wszystko, a my zostawiamy was teraz z Tour de Clubem, z Grabą i z pięknymi sprawami.
2: Pa!
3: Wiemy, gdzie wyjść, wiemy, jak ciekawie spędzić czas. To jest cały czas RMF Max Mazowsze i jak zwykle o tej porze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmix Witkowski, cześć. A na początek zapraszam do Centrum Ciechanowa na całodniową imprezę przed ratuszem. Już w piątek będzie tutaj bawiono i to na maksa. Na miejscu będziecie mogli sprawdzić plac Jana Pawła II w nowej odsłonie, a do tego będzie wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek i łupanie w FIFA. Dodatkowo organizatorzy szykują również strefę gastro i wielkie Silent Disco wieczorem, gdzie każdy będzie mógł wybrać swoją muzę na słuchawkach. W dodatku wieczorem będzie można sprawdzić również kino plenerowe. Tutaj na dużym ekranie pokazana zostanie komedia zatytułowana Gotowi na wszystko Eksterminator. W Raciążu natomiast będziecie mogli sprawdzić propozycje dla najmłodszych. Tutaj po południu odbędą się wielkie warsztaty, na których dzieciaki będą rzeźbić w babeczkach i przygotowywać prezenty dla swoich mam. A jeśli chodzi wam po głowie taniec, to zapraszam w piątek do Ciechanowskiego Bosko na imprezę Miasto Aniołów. Za sterami DJ Tony H i DJ Mawski.
4: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dołk.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Przypomnijcie sobie ten czas, kiedy o tej porze to już dawno było ciemno, a teraz takie piękne, długie dni, najlepsze przed nami. Szykujemy się powoli na lato i dzisiaj na liście Hopbence już hiciory na lato, także wakacyjne premiery. Na przykład od Fischera za kilka minut. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max, a zestawienie listy Hopbence w czwartek otwierają Felix Jen i Kaskada. Ich Boy You Tell Me.

0: Marshmello, DJ o wielu muzycznych twarzach, chociaż z wiadrem na głowie i tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda. Jego nowość Where We Go na liście Hot Bands w RMF Max. O wielu twarzach, bo robił zarówno z raperami w takim klimacie country, jak przed chwilą też nieraz, ale pracował na przykład również z Selena Gomez i z Khalidem. I czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Będą premiery za kilka minut, klubowa nowość od Fischera, a na 9 w czwartek Alok i jego Dive Into Me.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Okej, jeszcze tylko jeden dzień i otwieramy oficjalnie weekendzik. Tutaj Bledka. Dwa dni, miejsce ósme w czwartek na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, mam dla was mega premierę. DJ z Australii, który rządzi także tutaj w Europie, również w Polsce, to Fisher, ale w nowej produkcji, która jest pełna mocy, nie jest sam. Tones and I śpiewa dla niego w numerze Fajwa. Zróbcie głośniej. Fisher robi hałas w RMF Max.

0: Rzeczywiście, jego elektroniczne produkcje są może trochę nostalgiczne, ale nie jakieś smutne przecież. To Eben i jego Halo wciąż w zestawieniu czwartkowo siódemka na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano David. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne klubowe bity, no to jeszcze przed wami John Summit i Chainsmokers, którzy rozpędzają się tak nawet powyżej 130 bitów na minutę. Najlepsze przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Jakie są te kolory lata? No na pewno błękit, na pewno pomarańcz, wiadomo, słońce, nawet taki, wiecie, taki prawie czerwony pomarańcz przy zachodach słońca. Kolory lata, Cleo, czeka na wasze wiosenne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj bardzo energetycznie, klubowo, ekipa Chainsmokers i John Summit, który ostatnio w trakcie swoich występów prawie zawsze bez koszulki. Ciekawe, jak to będzie w Polsce na jego imprezie z Arminem Van Burenem w czerwcu. No Armin ostatnio na siłowni, ma tam co pokazać. John Summit chyba też. All the time. Max. 5. Numer 5.

Czasami tak mamy, że jak impreza się rozkręci, to nie chcemy wracać do domu. Don't wanna go home. Tego wam życzę przed weekendem i na weekend. Już przy czwartku. Meduza na razie w poczekalni listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowe hity, głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym ekipa BTS, ich Swim. Kto chce ich na żywo w Polsce, można komentować. Może, nie wiem, zrobimy jakąś petycję i wyślemy do chłopaków rmfmax.pl. Teraz już pierwsza trójka należy do Jazzy.

0: Off. Nowość od Kaszmira, który przecież jest jednym z headlinerów. ING Silesia Beats. Ten muzyczny weekend w Chorzowie coraz bliżej, jak to słucha RMF Max, może się wkręcić po wyjściówki. Kaszmir czeka na wasze głosy. W czwartek na miejscu trzecim Jesse i Schwitz w numerze Can't Deny It. Dwójka należała do męskiego grania. Nowość nareszcie. A na miejsce pierwsze wraca, no nie nareszcie, bo już to był, ponownie Gordo rządzi czwartkowo w numerze Loco Loco.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Loco, loco contigo. No, wszyscy nauczymy się trochę hiszpańskiego. Gordo wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Wiemy, gdzie wyjść, wiemy, jak ciekawie spędzić czas. To jest cały czas RMF Max Mazowsze i jak zwykle o tej porze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmix Witkowski, cześć. A na początek zapraszam do Centrum Ciechanowa na całodniową imprezę przed ratuszem. Już w piątek będzie tutaj bawiono i to na maksa. Na miejscu będziecie mogli sprawdzić plac Jana Pawła II w nowej odsłonie, a do tego będzie wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek i łupanie w FIFA. Dodatkowo organizatorzy szykują również strefę gastro i wielkie silent disco wieczorem, gdzie każdy będzie mógł wybrać swoją muzę na słuchawkach. W dodatku wieczorem będzie można sprawdzić również kino plenerowe. Tutaj na dużym ekranie pokazana zostanie komedia zatytułowana Gotowi na wszystko Eksterminator. W Raciążu natomiast będziecie mogli sprawdzić propozycje dla najmłodszych. Tutaj po południu odbędą się wielkie warsztaty, na których dzieciaki będą rzeźbić w babeczkach i przygotowywać prezenty dla swoich mam. A jeśli chodzi wam po głowie taniec, to zapraszam w piątek do Ciechanowskiego Bosko na imprezę Miasto Aniołów. Za sterami DJ Tony H i DJ Mawski.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.

Muzyka house rządzi w Europie, rządzi na festiwalach, rządzi także na dziennych imprezach i wieczorowo u nas. Another w numerze Check to You. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze dzień herbaty. No to proponuję może zrobić sobie dobrej herbatki. Może być mocna czarna, może być zielona, może być miętowa, może rumiankowa, jak wolicie. I do tej herbatki Marshmello i Ellie Goulding. Save my

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Yeah. Okej, okay, kto się szykuje na Pitbulla w Warszawie, bo to coraz bliżej. Tutaj Pitbull i Asher, ten drugi zdradził sekret. Jak to jest, że lata lecą, a on trzyma się tak doskonale. Wiadomo, kaloryfer, świetna forma. Przede wszystkim już o tej porze Asher mówi: nie jemy kolacji, po 20 nie wchodzę do kuchni. Może trzeba sobie wziąć to do serca. A my wchodzimy do poczekalni listy Hobbensy, sprawdzamy, co tam się dzieje. Taka nowość już na wakacje w RMF Max. Wraca Topik, śpiewa Becky G. Sorry, papi.

0: Być może to właśnie ta dziewczyna, Sasza, powinna kiedyś wygrać Eurowizję, bo przecież tak śpiewa, klubowe gwiazdy chcą z nią nagrywać. Zrobił to także Alesso przed chwilą Destiny. Sasza udowodniła, że potrafi bez żadnego playbacku na żywo na największych festiwalach. Coś pięknego. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dawid Podsiadło. Wrócimy też do muzyki Robina Schulza, ale z początku jego kariery przypomnę wam remix Proje NC.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: I po reklamie.

ty tańczysz z nami, ty, Rosy i Bruno Mars. A kto świętuje swoje urodziny, możesz napisać nawet ty na rmfmax.pl. Są życzenia na urodziny na maksa od Katarzyny dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko. Bożenka to kochana jubilatka, która jest prawdziwym aniołem, dobrem dla każdego dookoła. Tak więc, Bożenka, żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz innym. Bożenka, wszystkiego najlepszego. Katarzyna załatwiła ci to w RMF Max i dla ciebie wieczorowo. Modelki, lubię cię jak lato, nasza nowość.

dużo, dużo mocy wieczorowo. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Kto potrzebuje mocy, żeby skończyć to, co niedokończone? A wiecie, że podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami, albo uczniami, albo studentami. No tak, możemy sobie to wszystko tłumaczyć. Dla wszystkich, którzy mają jakieś zaległości, Kaigo wieczorowo w RMF Max. No trzeba się przyznać, chyba każdy ma jakieś zaległości, prawda?

0: Kornielowe White 2-1-1-5. Gdyby już nie był tak kreatywny i gdyby zabrakło mu na ZUS, to jest nadzieja, że rząd zapłaci za niego ZUS. No są takie projekty, żeby rząd płacił ZUS za artystów. Kto jest na hop, kto jest na bęc? Wspieramy nasze hip-hopowe gwiazdy, czy niech sobie sami płacą? No możecie podyskutować sobie dzisiaj wieczorem. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami. Będzie tu Wiktor Waligura, wróci też Lost Frequencies.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyjkład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłem?
9: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za $0.99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. $0.99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
15: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.

4 pory roku Wiktor Waligura jest już na liście Hot Bands. Okej, jeszcze wiosna, ale coraz bliżej lato, coraz bliżej wakacje. W weekend pogoda w większości miejsc w Polsce ma być już taka lekko wakacyjna. Oficjalnie do wakacji to tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w szkolnych ławkach, to tylko 25. Czujecie to? Przed wakacjami także Somber wieczorowo w RMF Max, jego 12 to 12.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Lost Frequencies przez lata jest wierny takim klimatom bardziej deepowym, deep house'owym. Robi jeszcze czasami tropikalne house'y. Tutaj Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now? Ale teraz nowa klubowa petarda, którą polecam wam czwartkowo, już tak powoli na weekend i na wakacje też. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, przerabiają klasykę, którą może kojarzycie. How Does It Feel? Nasza nowość.

Dopóki się nie znów ciszę, to Miu Izalia, gwiazda, która jest na coraz większej ilości scen w tym sezonie, także na naszym Lecie na Maxa, była ostatnio w Pile. Kto nie widział, kogo nie było, niech żałuje. Relacje sprawdzicie na naszym Instagramie, a wkrótce impreza w Malborku. Kogo możecie spodziewać się na żywo? Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz oficjalna jedynka na liście Hot Bands. Najwięcej głosów ostatnio dla tego gościa. Gordo rządzi w numerze Loco Loco.

latach Jungle, Gibbs i jego Drive w RMF Max, a ja mam newsa dla wszystkich ogrodników, także domowych. Możecie sobie zrobić nawet na oknie. Nawet na oknie można sobie posadzić i niech rośnie. Lawenda. Bo doczytałem dzisiaj, że lawenda, jak wydziela ten taki piękny zapaszek, to może redukować nasz stres i poprawiać jakość snu. Ja to przetestowałem naprawdę. Zapach lawendy od razu sprawia, że człowiek tak jakoś szybko odlatuje. Ale nie przy takim bicie, ale Farben wieczorowo w RMF Max, jego Body Talk.

Rekyla rządzi także na liście Hobbence, to Tame Impala w RMF Max. Czy chcielibyście mieć przyjaciela od nic nie robienia? Może ktoś się wpadnie na taki biznes w Polsce? Bo w Japonii na przykład jest taka usługa wynajmu przyjaciela do nic nie robienia. To jest taki przyjaciel, człowiek, który przychodzi do ciebie i po prostu sobie

Siedzi. Może się nawet nie odzywać. Może przy tobie posiedzieć, żebyś się nie czuła tak samotnie. Po prostu siedzi gościu i słucha sobie, jak ty słuchasz Justina Bieber.

0: Alex Warren początkowo był znany jako twórca internetowy na YouTubie i oczywiście na TikToku, gdzie publikował swoje materiały, zanim na poważnie zajął się muzyką. No teraz to już naprawdę na poważnie, bardzo poważnie, jego Fever Dream. Ale nie będzie aż tak za poważnie. Za chwilę w RMF Max wieczorowo Damiano Dawid i Avicii i jego wielki klasyk Wake Me Up.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

Uwielbiam jego bity, to Metzner. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Zapomniałem wam przypomnieć, jeszcze można nadrobić te zaległości, jak nie dzisiaj, to może jutro albo w weekend. Jest dzień odnawiania znajomości. No proszę sobie przypomnieć, ile się miało na fejsie znajomości, ilu tam macie followersów na Instagramie, a ile osób znacie osobiście, a z iloma spotkaliście się ostatnio, no to jest wyzwanie, taki challenge, spotkać się przynajmniej z kilkoma z tych osób, to już będzie osiągnięcie na pewno. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Bizaya, mistrz przeróbek z przepięknej Portugalii, to dręczy tam pięknie, słyszałem takie opowieści, poleca się oczywiście wyjazd na wakacje, to jest w Europie wiadomo, ale zawsze tak jakoś daleko do tej Portugalii, tak tam na końcu tej naszej europejskiej mapy sobie leży. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas może właśnie daleko teraz na wiosennych w czasach w Portugalii, zazdrościmy, ale słuchajcie, u nas w Polsce też jest fajnie, mamy nową Roxy i White, Roxy, której jeszcze nie znaliśmy, no nie w takim bardziej rockowym wydaniu. Nowość bardzo do maksa. Roxy White, Chciałam Ciebie Więcej.

do tego tańczyliśmy Good Boys, Daja i Albi, czwartkowo-wieczorowo w RMF Max. A teraz pytanie od Graby. Do czego wykorzystujecie AI? Kto kombinuje, wykorzystując AI? No, są osoby, które kombinują także w gastronomii. Okazuje się, że ludzie próbują reklamować potrawy, zmieniając na przykład ich wygląd i później wysyłając reklamację, że pizza miała być z pieczarkami, a pieczarek nie było. Proszę o zwrot pieniążków. Czasami się udaje, ale coraz częściej jednak już nie, bo właściciele gastronomii już wiedzą, o co chodzi. Oni też mają czata GPT. Teraz Pink Panteres i Zara Larsson. Nie AI, ale 100% produkcja dziewczyn. Polecam wam nowości w RMF Max. Stateside.

temat wysota w RMF Max. Ciekawe, czy potrafiłby zrobić gołąbki. Macie pomysły na obiad na jutro? No to RMF Max i ciotka dobra rada ma. Może gołąbki przy piątku. A co dodać do gołąbków, żeby były miękkie? My wiemy. Od razu mogę wam powiedzieć, że chodzi o łopatkę. Takie mięso oczywiście. Więcej na rmfmax.pl. Smacznego, nie ma za co.

Serce dla nas, nasza nowość to Lija Blanco i Włodarski. Może Ola Bieniasz zmiksuje ten hicior w Malborku, bo zbliża się nasza kolejna impreza naszej letniej trasy Lator Maxa. Po emocjach w Pile zapraszamy tym razem do Malborka i już wkrótce w Malborku Wilki, Mortalcio, no i także Ola Bieniasz, która miksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Teraz odkrywamy nowy głos, nowy hicior. Tak śpiewa Klaudia Sadownik. Tańczę.

naprawdę fajny klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka, ich kłódki. Przemek Grabowski, dziękuję za czwartkowe spotkanie. Słyszymy się jutro. Oficjalnie na otwarciu weekendu. Nasz czas otwieramy piątkowo o 20:00. Na starcie pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a po miejscu pierwszym dużo dobrego bitu na udany piątek na maksa. Do usłyszenia, cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

RMF Max Mazowsze.